0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin. I 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić wszot. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna, w większości terenów leśnych spadła wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą, mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny. Dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązał ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić szotwę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą, mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji, jak również jak już odpoczywamy na kocyku,

0: pewno nie było wygodnie.
1: Będzie pani tęsknić?
0: Raczej nie.
2: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
3: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
4: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojni.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel, czy bić przodkę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

0: najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
1: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
2: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
3: Rozmowa.
2: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
1: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
1: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
4: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość. W momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
1: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
5: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
6: Do pracy, na studia?
5: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
6: Będzie pani tęsknić?
5: Raczej nie.
7: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
8: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
1: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić w szotkę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o części województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna, w większości terenów leśnych spadła wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji, jak również jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Vox FM.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj, co ludzie powiedzą sprzed najsłynniejszego SOR-u w Polsce, no i w samej poczekalni w SOR-ze też będzie kilka głosów.
2: Wszystko we mnie się przewraca, czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało.
3: Co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające.
3: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
5: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego.
6: Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik. Jak mi padła ręka do wanny, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi.
3: A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
1: Cała Polska aż huczy od tej afery. Zero.pl doniosło, że w szpitalu południowym w Warszawie mogło dochodzić do poważnych, no nazwijmy to, nieprawidłowości. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą historię pacjentów szpitala południowego w Warszawie. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wszystko zaczęło się od byłego już koordynatora SOR-u i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, 28-letniego Dawida Kacprzyka, który miał zarabiać aż 1 600 000 złotych rocznie. No i kolejna jeszcze sprawa. Na tym SOR-ze miała funkcjonować specjalna ścieżka dla VIP-ów. Mieli być obsługiwani szybciej niż zwykli pacjenci.
2: O paru lekarzach powiem, którzy uważam, że naprawdę są jakby z powołania i pracują tutaj. No czekać trzeba, czekać. No czekać,
3: żeby... Pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
2: Proszę pana, wszystko we mnie się przewraca, jeżeli mówię tutaj, ludzie wchodzą, no jakby z nadania tylko, pomijając wszelkie jakieś reguły, no czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało, no przecież to wie pan, no to ktoś, no to człowiek, który w tej chwili niby został kozłem ofiarnym tego wszystkiego, no to jest jakiś szubek góry lodowej, on jest pioneczek, on jest marionetką w tej całej grze, no ale jeżeli tu jest tylko tutaj wykryte w tym szpitalu, no to nie sądzę, że to jest przypadek odosobniony. No,
3: no i co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Ludzie mają duży problem, dostęp do badań.
3: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy ludzie, jak się okazuje.
4: No nie wszyscy, są równi i równiejsi, no. Są tacy, którzy mają na odręki, tak? Tak nie powinno być. To jest... Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające. Wiadomo, że czeka się długo na badania, na operacje, a tu przychodzi się z ulicy na telefon. No chyba, że ktoś prywatnie idzie, no to może sobie iść na telefon i na...
3: No właśnie, bo to też o to chodzi, no nikt nie zabrania się politykom leczyć, tak?
4: No oczywiście,
3: tak,
4: no, ale... no. Ja też byłem i też zapłaciłem prywatnie i też czekałem 2 tygodnie, nie? Tak od razu. Te układy znajomości, to nie, to jest po prostu szok. Wie pan, ja to znam, bo ja jestem z tych lat, co było jak było, nie? No, jak była, wiadomo, komuna, no to było no, tylko układy znajomości i poznajomości, no. Nie kupił pan wódki, ale i kiełbasy dobrej, no, jak nie pomóc znajomości sklepowej.
3: Tak,
4: spod lady.
3: Zdrowie to nie jest kiełbasa, no.
4: No mówię, no ja to znam z dawnych czasów. Patologia, kurczę, no. Patologia i tyle, no. W głowie się nie mieści, co to się dzieje.
3: Więc wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
3: Dzięki, zdrowia życzę.
4: Dzięki bardzo, do widzenia.
5: No zawsze tak było, wie pan.
3: Zawsze
5: te firanki były zawsze, także...
3: Te sklepy za żółtymi firankami, gdzie politycy szli...
5: Nie tylko sklepy, bo i ochrona zdrowia też była specjalna. Dziękujmy Panu Bogu za to, że ona jeszcze jest, że mamy, otrzymujemy tą pomoc, że spotykamy się z ofiarnymi lekarzami. No ale zawsze tak było, wie Pan, że ktoś tam miał wejście od tyłu tak zwanego i korzystał z tego. No i do dzisiaj korzystają, no. Przecież ten człowiek młody tutaj, lekarz, nie przyszedł sam tutaj, tylko ktoś go na to wystawił, ktoś go mianował, ktoś mu pozwolił na to. Okay. Pod czyimś okiem on to uprawiał, prawda? Docierają do nas jakieś szczątkowe relacje, że ktoś tam się wkurzył ze starych lekarzy, ze specjalizacją, że przyszedł gówniarz i zaczyna tutaj...
3: No ale ten, co jakby jest tutaj tym sygnalistą, no to też no są takie informacje, że on był w sporze ze szpitalem,
5: bo
3: też...
5: Może mu szyją buty, wie pan, żeby ochronić młodego. dotrzeć, wie pan, do wiarygodnych źródeł.
3: No, ale no wiemy, że był na pewno w tym sporze ze szpitalem i że szpital domagał się od niego pieniędzy za to, że wykonywał jakieś zabiegi. No brał pieniądze za coś, za co nie powinien brać.
5: No, więc dzisiaj nikt panu prawdy nie powie, jak było, jaka sytuacja, bo wie pan,
3: skoro... Ale pan za bardzo nie ma z kim rozmawiać, no, bo zarząd wymieniony, no, nikogo nie ma. Ja tam chciałem właśnie wejść oficjalnie, mieć zgodę na wejście.
5: Ci ludzie, którzy zostali, to też panu niewiele powiedzą.
3: No tak, każdy się tam boi o pracę.
5: No właśnie, o ten stołek.
1: Pojawiają się kolejne wątki w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego, który jest sygnalistą, udzielił obszernego wywiadu i oskarżył tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego i byłego koordynatora SOR-u. No, bardzo poważne zaniedbania, padły mocne słowa. Wiadomo, że panowie byli wcześniej skonfliktowani, jest słowo przeciwko słowu. Niech to wszystko wyjaśnia prokuratura. My dzisiaj skupimy się na rozmowach z pacjentami.
8: Jestem bardzo zadowoleni z tego szpitala i z opieki. No. Bardzo zadowoleni.
6: A ja mogę, jeśli chodzi o samą rejestrację, jest super po prostu, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik, ponieważ... Jak mi padła ręka do wanny, najgorszy był problem z tym, że jak mi dawano kartę wypisu, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Prawa łydka. Ja mówię, że ja mam lewą rękę, więc ten cały szef, który był z ortopedii, się zdenerwował, bo był ten taki młody asystent, podarł to wszystko. Mało tego, proszę pana, czekaliśmy na opis tomografii i proszę pana, na wypisie z tomografii była prawa ręka, a więc taki mają pierdolnik, że miałam łydkę prawą, bo tam była kobieta z łydką uszkodzoną i była studentka, miała uszkodzoną prawą rękę, a ja miałam lewą rękę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi. Wie pan, no taka jest prawda. Nie można, proszę pana, pomylić lewej ręki przegubu z prawą łydką i z prawą ręką. Ludzie kochani, nie może być takiego czegoś, żeby taki młody lekarz, taki młody, za przeproszeniem, gówniarz, żeby on zarabiał takie krocie, nie mając nawet specjalizacji.
3: Ale co, ale już wszystko w porządku? Z tą ręką przynajmniej
6: nie,
3: udało się?
6: Cały czas mnie bark boli. No. Do widzenia.
3: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
1: Nieprawdopodobna jest ta historia. A opowiedziała ją pacjentka, którą spotkałem, nagrałem jej wypowiedź, bo po prostu przechodziła sobie gdzieś tam chodnikiem przed Szpitalem Południowym. No to teraz idziemy na SOR. Najpierw będzie rejestracja, a potem no, bardziej lub mniej usatysfakcjonowani pacjenci.
7: Nie wypowiadamy się.
3: Nie wypowiadacie się na ten temat. A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
3: Wiemy, ale nie powiemy.
9: I pierwszy raz jesteśmy tutaj.
3: Na razie nie ma żadnych tu polityków, którzy...
10: Na tą strefę tutaj nisko nie schodzi wszystko, tak? To się wszystko na górze dzieje.
3: No ale właśnie to tutaj schodziło, że wie pan, tutaj człowiek siedział, czekał, a tam poza kolejnością koledzy załatwiani, politycy.
10: No, tylko w którym sorze nie trzeba czekać, nie? To już jest przyzwyczajony człowiek, że jak przyjeżdża do szpitala, to na sorze musi czekać te przynajmniej 8 godzin.
3: No ale pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
10: No, nic na to nie poradzimy, no co możemy zrobić?
3: Nie ma żadnych tu radnych, posłów, nie?
9: Nie. Wszystko jest w porządku.
10: Wszyscy już się chyba boją przyjeżdżać tutaj.
3: Teraz jakiś inny szpital sobie znaleźli może.
10: Może inny jakiś, no nie mam pojęcia.
3: Słyszał pan o tej sytuacji, nie? No i co pan uważa? Czy...
9: Jakby się podzielił tymi pieniędzmi z kimś, a pewnie działki nie dał, to tak wyszło mu.
3: A, że ten lekarz?
9: No.
3: 1 600 000.
9: No jak, no. Ale ten, co mu fakturę wystawiał i te pieniądze dawał, to też powinien pomyśleć, skąd, jak to możliwe, żeby tyle zarobić.
10: Są znajomi i koledzy, tak? W każdej pracy to tak funkcjonuje, że zawsze coś po znajomości idzie załatwić. No i sobie załatwiali, no, tylko no że tak, za pieniądze
3: ale
10: jeszcze.
3: Ale tu chodzi o poważne rzeczy. No
10: tak, o zdrowie ludzi chodzi.
9: Nic nie poradzimy, przyjdą śmienia jeszcze lepsze będą. Cichnie to wszystko.
3: No jak przycichnie?
9: No zobaczy pan, że to łapu kręcą i koniec tam.
3: I co, nie będzie afery?
9: No jasne, że nie będzie to.
3: Nic się nie zmieni?
9: No jasne, że się nic nie zmieni.
3: To tak mało optymistycznie tutaj pan
1: spuentował.
9: No trudno.
1: Nie ma tu tak, że jacyś politycy się przed kolejkę.
11: Nie, absolutnie nic.
1: Nie widziała pani tu żadnych radnych ani innych posłów.
11: Zresztą wie pan, ani posłów, ani do żadnych specjalnie nie znam, ale mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobra obsługa. Państwo szukacie, no wiadomo, co się stało, zawsze tak było we wszystkich szpitalach.
1: No ale to chodzi o to, żeby się na to nie godzić.
11: No się nikt nie godzi, ale jeżeli nie ma nic złego, ja naprawdę jestem zdumiona, jaką mój eksmałżonek ma opiekę.
1: Czyli wszystko w porządku, no ale...
11: Absolutnie, no, ale... i wie pan, jest leczony i wszystko, w czasie cokolwiek się dzieje, to jest pomoc, także...
1: To nie jest tak, że tylko nie, można narzekać, że tu była jakaś patologia.
11: Akurat ja powiem tak, że w Stanach Zjednoczonych, nawet jakby był bardzo bogatym człowiekiem, to by nie miał takiej opieki jak tutaj. A pan nasz ukochany, drugiego wodza naszego polskiego na myśli, konie prezydenta, przewodniczącego partii.
1: A pan Kaczyński. A,
11: oczywiście. No to jak był leczony. No. Więc wie pan, każdy jak jest gdzieś tam wyżej, no to ma na pewno większy dostęp.
1: Pan Kaczyński miał problem z kolanem i rzeczywiście mu tam dyrektor szpitala nawet woził kule do domu.
11: Takie sensacje były i będą. No. Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale no, życie nie jest idealne.
1: Spotkałem tam wielu takich pacjentów, którzy chwalą szpital, chwalą personel i nie mogą się nadziwić, że tam w ogóle jest jakaś afera.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy...
9: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego. Obsługa elegancki, pan spojrzy. A pan wejdzie do środka, jakie są pielęgniarki, jakie jest wszystko. Ja byłem we Francji w szpitalu. Takiego czegoś nie ma takiej. No. Daj Boże, żeby Amerykanie, Brytyjczycy mieli.
1: No ale wie pan,
9: obsługę.
1: No ale to ten zarzut tylko, że wie pan, że politycy...
9: No to on mnie nie leczy. Tylko leczy mnie pan doktor.
1: No tak, ale że politycy, wie pan, wchodzili poza kolejnością.
9: A to mnie co obchodzi? Ja mam zawsze, jestem przyjęty.
1: Tak, to nie,
9: Nie ma żadnego znaczenia. No.
1: To nie jest tak, że tu jacyś politycy tam...
9: Niech przychodzą całą bandą. Co mnie to wchodzi? Ja mam miejsce i ja jestem leczony i super.
1: Ale chodzi właśnie o to, że oni przed pana miejsce, wie pan...
9: Nie widzę tego.
1: Nie widział pan?
9: Nie widzę, bo jak ja przychodzę, to ja zawsze wchodzę i...
1: No może na tym SOR-ze tylko.
9: Byłem dwa razy tutaj na SOR-ze.
1: I co?
9: No i super, no.
1: Nie było tak, że się tu...
9: No, wszystko jest okej. Okay.
1: Ktoś przed kolejkę tam
9: nie.
1: Ładował.
9: Nie.
1: A co pani sobie myśli, jak słyszy o czymś takim właśnie, że tu ludzie siedzą tu na korytarzu, a politycy gdzieś...
12: No większość ludzi jakby podchodzi do tego, że musi być pokorna, ponieważ chce wyzdrowieć. Z tego, co ja słyszę w kolejkach i ludzie nic z tym nie robią, no po co? Jednak, żeby ich przyjęli. Jeśli chodzi o SOR, to też mam doświadczenie i żeby doczekać się w kolejce, na przykład na neurologa też czekałam 17 godzin, patrząc jak trzymają starszych ludzi. Ludzie trzymają po dwie doby na przykład w kolejce.
1: Gdzie, na SOR-ze?
12: Na SOR-ze. Może nie konkretnie tutaj, ale ogólnie na SOR-ze. No, potrafią siedzieć, bo się zmiana zmienia i nie wiadomo, kiedy będzie następny lekarz. Także no, różne rzeczy się dzieją na SOR-ze i jest to... Wiadomo, że nieporozumienie. To jest straszne, najgorzej to jest dla starszych ludzi. Bo my jeszcze jakoś tak możemy powalczyć, tak? Każdy się coś zapyta albo będzie się kłócił, ale niektórzy starsi ludzie nie mają nawet siły przejść, żeby gdzieś poszukać automatu tak do picia czy cokolwiek zjeść. Są trzymani po dwie doby. Po prostu jest jeden lekarz na cały szpital, tak się zdarza. Polityk jest w pierwszej kolejności.
1: Każdy, kto miał jakieś doświadczenie z SOR-em, no to dobrze wie, że nigdy nie było szybciej, lepiej. Szpital Południowy nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Wszędzie są patologie. Natomiast tu cała afera zaczęła się od młodego chłopaka, lekarza bez specjalizacji, który w szpitalu zarządzanym przez Warszawską Koalicję Obywatelską został koordynatorem SOR-u i zarabiał chore pieniądze, bo był radnym Koalicji Obywatelskiej. Na tym polega wyjątkowość tej sprawy, więc ma ona walor polityczny, jest wykorzystywana jako pałka w politycznej nawalance.
0: Co ludzie powiedzą.
1: A pani miała takie przypadki, że to gdzieś...
11: Nie, ja nie, bo ja to tylko tak, wie pan, przychodzę od czasu do czasu do okulisty, także...
1: Nie ma tak, że tam
11: nie mam takich.
1: Politycy poza kolejnością
11: nie,
1: się tam nie, w kolejkę nie, wtrążalają, nie?
11: Nie mam takich przypadków.
1: U okulisty akurat nie.
11: Tak.
1: No to co z tym zrobić?
11: No co z tym zrobić? No niech myślą głowy ci, którzy mają tutaj wpływ jakiś.
3: No to prezydent Warszawy ma wpływ, no i też jakoś nie udało mu się tutaj...
11: No może się nie zdawał z tego sprawy.
3: Czy pan Trzaskowski?
11: Powiedzieć. No Trzaskowski może... Może to do niego nie dotarło, no.
3: Bo pani głosowała na pana Trzaskowskiego, na Koalicję Obywatelską?
11: Tak, jest.
3: I co, zawiedziona pani?
11: No trochę. Trochę, no niby się tłumaczą.
3: Ale nie jest pani aż tak zawiedziona, żeby na PiS głosować?
11: Nie. O nie.
3: Aż tak to nie.
11: Co to nie.
3: No to tak. Dziękuję, do zobaczenia.
1: No i takim dla jednych pewnie trochę bardziej, a dla innych mniej optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
13: Reklama.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
13: Reklama.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

0: Reklama.
1: I jest!
2: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
4: Poważny stan ośmiolatki z Sosnowca. Dziewczynkę pogryzły psy. Dwie osoby utonęły minionej doby. Służby apelują o ostrożność. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka awansowała do fazy pucharowej mundialu. Godzina 9. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości. Jej stan jest bardzo poważny. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu trafiła do szpitala. Poszkodowany został także ojciec, który prawdopodobnie własnym ciałem chciał zasłonić córkę. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na terenie firmy, w której pracował mężczyzna. Chciał nakarmić psy i właśnie wtedy rzuciły się na dziewczynkę. Jej ojcu udzielono doraźnej pomocy. Na miejscu była także 10-latka. Jej nic się nie stało, a psy trafiły na obserwację do schroniska. O czujność nad wodą apeluje policja. Minionej doby w Polsce utonęły dwie osoby. Dziś na termometrach blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do naszego kraju. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują także służby i lokalne władze. I o tym właśnie nasz reporter Michał Skolimowski.
5: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
6: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
7: Przyjemnie, chłodniej od wody.
5: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
4: Michał Skolimowski. Dziękuję za informację. Uwaga kierowcy, dzisiaj problemy napotkacie na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice na skrzyżowaniu do 17 protestować będą przeciwnicy budowy farmy wiatrowej. Policja wyznacza objazdy. Protest właśnie teraz się rozpoczyna. Nasz reporter Artur Mazurek sprawdził, jak jechać, żeby uniknąć oczekiwania w korku.
8: Uczestnicy zgromadzenia będą co 15 minut przechodzić przez przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 829 w kierunku Łęcznej. W związku z tym dla pojazdów o masie do 3,5 tony przygotowano objazdy. Jadący w kierunku Chełma powinni w kolonii stróża skręcić w drogę gminną prowadzącą do drogi wojewódzkiej 829, a następnie kierować się w stronę Łęcznej, a dalej drogą powiatową przez Bonów i Siostrzytów do Pełczyna, gdzie ponownie można wjechać na krajową 12.
4: Nad sprawnym przebiegiem ruchu czuwać będą policjanci, którzy będą kierować kierowców na objazdy. Dobra informacja dla pasażerów kolei. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Fragmenty trasy były nieprzejezdne po zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu. Składy kursują po jednym torze na odcinku Kaczory-Białośliwie-Wyżysk-Osiek. Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego trzy remisy, a wśród nich ten wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj. Sporo bramek padło w grupie I. Wygrała ją Francja, która 4-1 wygrała z Norwegią. Trzecie miejsce dla Senegalu, który 5-0 rozbił Irak. Z kolei w grupie G Belgia 5-1 pokonała Nową Zelandię i zajęła pierwsze miejsce. Za nią Egipt, który 1-1 zremisował z Iranem. Dziś w nocy ostatnie mecze fazy grupowej. Niemal w całej Polsce, poza krańcami południowymi i północą, obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Przebywanie dziś na otwartym słońcu niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najgoręcej będzie na zachodzie, lokalnie temperatura może tam dojść do 38 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35-31 stopni, w okolicach Suwałk poniżej 30 stopni, tylko nad morzem i na Podhalu.

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

biedronka.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Reklama.
8: Tragiczny wypadek w podwarszawskim Bożencinie Dużym. O szczegółach opowie za chwilę nasz reporter. Usiłowanie zabójstwa czterech osób. Taki zarzut usłyszał narzędnik z Jastrzębia-Zdroju. Ceny są takie same jak rok temu. Zakopane czeka na turystów. Na zegarach godzina 10, w OXFM Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. To bilans nocnego wypadku, do którego doszło w Bożencinie Dużym pod Warszawą. Rozpędzone BMW wypadło z drogi i uderzyło w betonowy przepust. Szczegóły tej tragedii zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Samochodem jechało trzech mężczyzn w wieku 28 lat. Ofiara wypadku to jeden z pasażerów auta. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był trzeźwy. Ze względu na jego obrażenia policjanci nie mogli tego sprawdzić na miejscu. Mężczyzna trafił do szpitala, pobrano mu krew do badań. Drugi z pasażerów odniósł lekkie obrażenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auto, którym jechali, poruszało się z nadmierną prędkością. Kierowca w pewnym momencie zahaczył o krawężnik i stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu, uderzyło następnie w betonowy przepust, po czym dachowało.
8: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Odpowie za usiłowanie zabójstwa czterech osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Już wiadomo, dlaczego doszło do ataku?
10: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
11: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
10: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały cztery osoby. Stan lekarza i dwóch pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
8: Sprawę monitoruje także Ministerstwo Zdrowia. Resort zapowiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji. Chodzi o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Magnituda wstrząsu wyniosła 4,9. Ratownicy w tym kraju od środy walczą ze skutkami dwóch bardzo silnych trzęsień. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 900 osób, ponad 3000 osób jest rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgnąć nawet 50 tysięcy. W wiadomościach zaglądamy do Zakopanego. Dopiero w ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Więcej gości pod Tatrami zapowiada się od połowy lipca. Ceny noclegów w górach praktycznie nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
13: Emilia Glista, Joint System. Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę za około 120-160 zł.
8: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci nie zawiodą. Do Zakopanego przyjedzie sporo Słowaków, Litwinów i Niemców. Na koniec jeszcze reakcja słowackich kolei na upały. Od dziś pociągi w tym kraju zmniejszą prędkość do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień w tym pociągów jadących do i z Polski. Na tor wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny pokryte są specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
5: A jeżeli chodzi o te temperatury, to rzeczywiście jest o czym rozmawiać. Proszę Państwa, dzisiaj mamy coś takiego, co się nazywa kumulacja upałów. 38 stopni będą pokazywały, jeśli już nawet nie pokazują termometry, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju, ale na pozostałym obszarze nie lepiej, 35-36 stopni. Także bardzo proszę, nawadniamy się dzisiaj. Dzisiaj szukamy cienia, dzisiaj robimy tak, żeby było nam chociaż odrobinkę chłodniej. A gdyby ktoś bardzo lubił, żeby było gorąco, to zapraszam do Chorzowa. Dlaczego?
7: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
5: Bo dzisiaj tutaj Maroko odmieniane przez wszystkie przypadki, a to dlatego, że startuje Złombol 20 edycja, Złombol 2026 z Polski właśnie do Maroko, do Ras El Mai. Dzisiaj jesteśmy znów przed Stadionem Śląskim w Chorzowie, ale dzisiaj już nie jesteśmy sami, dzisiaj tutaj jest nas cały tłum. Za chwilę poznacie wszystkich uczestników, ludzi troszeczkę szalonych, troszeczkę zwariowanych, czyli takich, którzy mają ochotę starymi samochodami przejechać całą Europę i dotrzeć do Maroko w najbliższą środę albo ewentualnie w czwartek. Kamil Rutkowski, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na wyjątkowe wydanie sobotniego programu. Jest weekend, są wakacje, jest lato, oczywiście w Vox FM. A tymczasem gramy muzykę oczywiście w rytmie hitów.
7: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: Oczywiście Zenek Martyniuk na dobrą sobotę. Pierwszą sobotę tego lata tak naprawdę i pierwszą sobotę oczywiście wakacji. My witamy wszystkich raz jeszcze ze spod stadionu, w zasadzie z przed stadionu śląskiego w Chorzowie, ze startu tegorocznego Złombola. 20. edycja już Złombola. Od 20 lat wariaci jeżdżą po całej Europie, nawet już można powiedzieć po całym świecie, bo w tym roku jadą do Maroko różnego rodzaju sprzętami. Na starcie, chciałem powiedzieć, na mecie jeszcze nie. Na starcie jest coraz więcej osób. Dzisiaj mam nadzieję poznacie jak najwięcej ekip. Dzień dobry. Kamil, jak ma na imię?
1: Iwona,
0: możemy być po imieniu? Zaczynamy. Iwona i?
2: Grzegorz,
0: jak tam wam się podoba, powiedzcie, temperaturka właściwa?
2: Bardzo dobra. Na pewno na zewnątrz jest lepiej niż w samochodzie.
0: Zdecydowanie. A macie klimę?
2: Mamy klimę.
0: Bo widzę rurę.
2: Tak, jest klimatyzacja, tylko nie działa.
0: No i tak ma być. Klimatyzacja szkodzi, o tego gardło boli. To jest bez sensu. Słuchajcie, który wasz Złombol?
1: Drugi.
0: Czyli byliście w Turcji.
1: Oczywiście.
0: Jak wam się podobało?
1: Było prze zabawnie.
0: Wiecie, co mówią organizatorzy? Nie jechać na Złombola, nie przyjeżdżać, to jest bez sensu. Przekonali was?
2: Nie.
0: No i bardzo dobrze. To mi się właśnie was najbardziej... Słuchajcie, co trzeba mieć w głowie, powiedzcie całej Polsce, co trzeba mieć w głowie, żeby... Ile ma Lublin?
2: Lat 2000 rok, czyli 26.
0: To jeszcze
2: młody. Młody. Ale my go próbujemy trochę dopieścić tak, żeby wyglądał na starszego ze względu...
0: Słusznie. Właśnie to jest jedyne miejsce, w którym samochody powinny wyglądać na starsze, a nie na młodsze i wtedy jest lepiej. Jak jedziecie?
2: Do przodu i jak najdalej.
0: Super, a dokąd chcielibyście dojechać? Do Maroka.
2: Minimum do mety, a później do domu.
0: Ale zostajecie w Maroku, czy wracacie do Polski?
2: To jest tak, że w Maroku trochę objedziemy, na pewno było trochę tak w planach, żeby nawet lecieć na Gambię, tylko są tam problemy.
0: O matko,
1: no to... Ale nie wracamy do Polski, tylko do Szwecji, bo jesteśmy ze Szwecji.
0: Wy przyjechaliście ze Szwecji na pewno?
2: Tak, my już start zaczęliśmy 2 dni temu.
0: No to wy macie, jesteście, że się tak wyrażę, już do przodu przed wszystkimi. Ile kilometrów?
2: No już mamy zrobione około 900 kilometrów.
0: Nie, no to teraz już macie z górki w ogóle. Jedziecie tam i pójdzie dobrze. Wszystkiego dobrego wam życzę. Czy macie od nas już gadżeciki?
2: Tak, dostaliśmy.
0: Super, szara taśma, która nie jest szara. Takie były pomysły.
1: Wiemy,
0: no i to... Wszystkiego dobrego, wpadnę do was jeszcze. Pamiętajcie o aplikacji, bo specjalne... Dobrze, bardzo... O, i widzicie, i to są ludzie, do których warto się odezwać. Proszę państwa, poznajemy ekipę. Ekipa 149 już jest jedną z naszych ulubionych ekip. To nic, że ze Szwecji. Za chwilę wracamy przed Stadion Śląski. Start Złombola, 20. edycja 2026. Bądźcie z nami koniecznie!

0: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
1: A to już takie mocno wakacyjne granie, mocno letnie granie. Proszę Państwa, żeby wyjechać, najpierw trzeba się obkleić. I widzę tutaj panów, którzy... Panowie, czy wy zaklejacie zeszłoroczną naklejkę? Ale to dlaczego tak? No to nie będzie wiadomo, że jest to już przynajmniej drugi wasz złom, bo dlaczego?
2: A nie ma tyle miejsca.
1: Bo wolicie numer 593, po prostu przyznajcie się. A który to wasz złom, pierwszy czy drugi? Znaczy drugi to wiem na pewno, drugi czy trzeci?
3: Drugi.
1: I jak podobało, czy tak wam się w Turcji podobało, że mówicie, dobra, jedziemy na trzeci?
3: Dokładnie.
1: Super, dobra. Macie szarą taśmę od nas, która nie jest szara? Dostaliście?
3: Była.
1: Dobra, super, to cieszymy się w takim razie. Wszystkiego dobrego, panowie. Ekipa 593, będziemy ich w takim razie, proszę państwa, podglądać. Ja się rozglądam, bo tutaj trwają takie ostatnie przygotowania, a one polegają na tym, że trzeba się obkleić po prostu, bo jest masa naklejek. Zresztą, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak te naklejki wyglądają, to może zajrzeć na nasze sociale, bo tam wszystko widać. Panowie, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
4: A kolegę tutaj.
1: A witam kolegę.
5: Witam.
1: Czy ty, do ciebie się mówi kolega, czy jakoś po imieniu?
5: Kamil.
1: Kamil, cześć Kamil. Naprawdę, dwa Kamil. To co, jadę z wami.
5: Ja akurat jestem tylko tutaj gościnnie, ale załoga jedzie od nas.
1: Uciekł, tak? Załoga uciekła. Wstydzi się. A dlaczego ty nie chcesz jechać? Co się
5: brak
1: stało?
5: Brak czasu.
1: No nie, no bez żartów. Tu wiesz, tu nie ma takich argumentów. A jeździłeś?
5: Nie.
1: Nigdy?
5: Nigdy.
1: I ty przychodzisz na start, polizać tak cukierka tylko przez papiery? Ale jak zobaczysz, jak się wkręcisz, jak raz pojedziesz, to bracie przypadłeś, wiesz? Ja na przykład jadę. Jadę po raz drugi. Wiesz?
5: No.
1: No i mimo to, że nie mam czasu. Jak chcesz, mam miejsce, zabiorę cię.
5: Mogę z nimi również jechać.
1: Dobra, wszystkiego dobrego, trzymaj się stary, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, trwają przygotowania, obklejanie... Mówię o tym, że trwają przygotowania i obklejanie samochodów. Czy to jest prawda, że to się zostawia na ostatnią chwilę? Bo wiecie, że można było przyjechać wczoraj, niektórzy tu byli tacy, co już wczoraj poklejali samochody. Mówią, nie będziemy w słońcu kleić.
6: Tradycyjnie.
1: Słuchajcie, jedziecie maluchem? Który jest Łombol?
6: Trzeci
1: raz maluch wyjeżdża, czyli Norwegia? Nie, inne edycje.
6: Grecja, 18 rok, Turcja w poprzednim roku i teraz
1: Maroko. Czyli ja wiem, jaki wy macie argument. Jeździcie tam, gdzie jest ciepło. Jak jest ciepło, to jedziemy.
6: Dokładnie.
1: Tylko wiecie, że w Afryce jest 10 stopni i chłodniej niż w Polsce.
6: No nic, mamy jakieś...
1: A macie klimę?
6: Nie.
1: No i to mi się podoba. Jedzie się bez klimy. Ci, którzy mają klimę, oszukują tak naprawdę na Łombol. Czy wam pomóc w klejeniu? Bo wy macie trudno, bo wy macie mało przestrzeni do wklejenia. Wszystkiego dobrego w takim razie. Który macie numer? 200, 203. Będziemy was śledzić, obiecujemy po drodze.

0: A jedziecie Czechy, Niemcy, czy jedziecie na południe?
1: Czechy, Niemcy.
0: Czechy, Niemcy, to się widzimy w takim razie. Gdzie planujecie nocleg dzisiaj?
1: Pilsno.
0: O, ja planuję kawałek dalej, bo do Norymbergi chciałbym dojechać, ale zobaczymy. No dobra, to będziemy się łapać po drodze w takim razie. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, na starcie Zombolu oczywiście co jest zawsze? Są zawsze humory, zawsze jest słońce. Tak się składa, że tu jest zawsze patelnia po prostu. No i to klejenie naklejek, przygotowywanie samochodów. A o tym, dlaczego w Chorzowie bardzo, bardzo pożądanym zawodem na teraz. Przy każdym starcie Zombola jest elektryk, opowiemy już za chwilę. Tymczasem zagramy Bruno Mars.
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Zombola.

0: Modelki oczywiście Włodarski. Kiedy byli u nas, a w zasadzie były, żadna nie chciała się przyznać do tego, że to ona jest Włodarskim, ale brzmią fantastycznie w tym zestawie. W związku z tym nie mamy już pytań. Proszę Państwa, jesteśmy na...
1: Złombolu oczywiście.
0: Na starcie nawet Złombola, prawda? A kogo witamy?
1: Marcin.
0: Marcinku, jedziecie polonezem?
1: Tak.
0: Tylko, że wy jedziecie polonezem kombi.
1: Kombi, tak. Rzadki.
0: I to już jest przewaga, to już jest przewaga na starcie.
1: Tak jest.
0: Powiedz, dokąd wy chcecie dojechać? Jakie macie marzenia?
1: No, marzenie jest do samego końca. No,
0: a byliście tak. Już gdzieś na mecie Złombola?
1: Nie,
0: pierwszy raz jedziecie?
1: Pierwszy raz jest.
0: A, to wy nie wiecie, co was czeka. To ja nie wiem, czy wam mówić w takim
1: razie.
0: Wiemy,
1: bo wczoraj już mieliśmy dosyć mocną awarię, bo nam się mocowanie amortyzatora urwało. I więc wczoraj była panika.
0: Spokojnie. A skąd jedziecie?
1: Z Lublina.
0: Przyjechaliście dzisiaj czy wczoraj?
1: Dzisiaj.
0: Okej, czyli wy tak dzisiaj z Lublina i jutro i od razu na Maroko, prawda?
1: Tak jest.
0: Dobrze, fantastycznie. Jedziecie jakim składem, powiedz?
1: Tymek, Ania i Marcin.
0: Tymek lat?
2: 9.
0: I ty chciałeś, bracie, jechać na wakacje. Wiesz, że to jest kawał drogi? Afryka, jak rozumiem, przekonała?
2: No.
1: Barcelona po drodze przekonała.
0: A, Barcelona jest koszulka, o czym ja w ogóle mówię. A zajeżdżacie, jak rozumiem?
1: Tak, tak.
0: Oficjalnie tak, a nie oficjalnie. Jak nie... A skąd płyniecie promem, jeszcze dopytam?
1: Z Almeiry planujemy.
0: Okej, dobra, to bardzo fajnie, to się widzimy. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymaj się. Nawet nie pytam, co będziesz robił w podróży. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Przepraszam. A my idziemy sobie dalej, przechodzimy, dlatego że dojrzałem jedną ekipkę. O, wy macie... Cześć, dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Kamil.
0: Ja też mam na imię Kamil, same Kamile, wiesz, chyba spotykam trzeciego. Opowiesz o swoim samochodzie, bo to jest nietypowy wynalazek, nietypowa myśl techniczna.
3: Polonez?
0: No, ale zobacz, jaki polonez?
3: Zwykły.
0: Nie, tam zwykły, co tu jest?
3: To jest klapa.
0: Dowodóweczka tak zwana.
3: No,
0: to sam robiłeś?
3: Nie, to kupiliśmy z kolegą.
0: Ale co?
3: Okazyjnie, bo za 2000 zł.
0: Wiesz, że tu każdy mówi, kupiłem okazyjnie, nie uwierzy pan, kupiłem okazyjnie żuka, a po Złombolu jest sprzedam okazyjnie żuka i to nigdy te ceny obok siebie nie przystają. Który Złombol?
3: Jasne. Piąty? Chyba piąty.
0: Ale piąty tak z rzędu? Czyli...
3: Nie, mieliśmy przerwy.
0: Okej, okay. No bo to czasami tak jest, że trzeba odpocząć chwilę, zatęsknić i później. Jakim składem jedziecie?
3: We trzech.
0: Trzech kolegów?
3: Tak.
0: Nie, no nie mówi się, trzech szwagrów.
3: Trzech szwagrów.
0: Ja biorę szwagra i jakiegoś tam kolegę szwagra, który również jest czymś szwagrem.
3: Jedziemy ze szwagrami.
0: Słuchajcie, nawet nie pytam, co jest w środku, jak jesteście przygotowani, bo wiem, że jesteście. Nakleję, bo ja tutaj podchodzę, cię zagaduję. Panowie, który numer macie startowy? 52! A od kiedy wczoraj braliście?
4: Dzisiaj.
0: I 52 wam dali? Nieźle, czyli byliście jednym słowem zdecydowani od samego początku.
4: Rejestracja się liczy i szybko się zarejestrowaliśmy.
0: A słuchajcie, jak zobaczyliście, że Maroko w tym roku mniej więcej na początku stycznia, to co sobie pomyśleliście? Czy kogoś tam nie po...
3: Nie, jedziemy.
0: Jedziemy. Jak Maroko, to jedziemy. Tylko wiecie, że tam 10 stopni chłodniej niż tu?
3: No tak, widziałem.
0: Ale spokojnie, te upały stąd idą dokładnie do Maroko, bo patrzyłem. Jest moc!
3: Chwała Bogu.
0: Jest siła. Panowie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia po drodze. Pamiętajcie o aplikacji i o tym, że możecie mówić ile chcecie i co chcecie.
3: Jasne.
0: Ja trzymam za słowo, to jest obietnica. Proszę Państwa, na starcie Złombola ekipy przygotowują się, to tak naprawdę ostatnie przygotowania. Za chwilę zajrzymy do ekip, które znacie, bo znalazłem przed chwilą bardzo, bardzo znajomego Lublina. Ale bądźcie z nami w Vox FM już za chwilę, a tymczasem Wam zagramy oczywiście letnio i oczywiście wakacyjnie.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ekstra Weekend z Kaufland Card Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: Reklama.

0: Morena, czyli wakacje w pełni. Pierwsza sobota wakacyjna. Dzisiaj mamy w Vox FM dla Was masę niespodzianek, bo ja jestem już teraz na starcie tegorocznego Złombola w Chorzowie przed Stadionem Śląskim. Złombol, który jedzie do Maroko i oczywiście Vox FM jedzie razem ze Złombolem. Dla tych, którzy potrzebują więcej, przypominam, że specjalne radio Vox Złombol w naszej aplikacji już wystartowało, można go słuchać. A my słuchamy w Vox FM już za chwil kilka, punktualnie o 11:00 wiadomości Vox FM. Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.
9: Miał grozić śmiercią prezydentowi Nawrockiemu. 36-letni Ukrainiec jeszcze dziś trafi do prokuratury. Ewakuacja akwaparku we Wrocławiu. W obiekcie doszło do dużego zadymienia. Przed nami kulminacja upałów. Ta pogoda jest groźna dla naszego zdrowia.
10: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę od Dawida Osysko na zegarach 11. Czas na wiadomości Vox FM.
9: Na jednym z kanałów internetowych miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany w tej sprawie przez policjantów z Zielonej Góry mężczyzna jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Chodzi o 36-letniego Ukraińca. Na jednym z kanałów internetowych rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Kilkaset osób ewakuowanych z wrocławskiego akwaparku. To po tym, jak doszło do zadymienia po zwarciu elektrycznym na terenie obiektu. Dym rozprzestrzenił się po budynku, co wymusiło ewakuację. Na miejscu nadal pracują służby.
11: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze w zadaszonej części rekreacyjnej. Była ewakuacja całego obiektu. W związku z tym trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
9: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Zarządca obiektu poinformował, że wrocławski park wodny będzie nieczynny co najmniej do godziny 12. Przed nami godziny z groźną dla zdrowia pogodą. Niemal w całej Polsce poza krańcami południowymi i północą obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej będzie na zachodzie. Lokalnie temperatura może tam dojść do 38-39 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35, nieco niższa temperatura 31 stopni w okolicach Suwałk. Osoby starsze i dzieci powinny pozostać w domach. Z powodu wysokiej temperatury może dojść do omdlenia czy krótkiej utraty świadomości. A co należy zrobić, jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu albo na ulicy? Mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
12: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
9: By uniknąć omdlenia, należy przestrzegać zasad, pić dużo wody, a wychodząc z domu pamiętać o lżejszym ubraniu i nakryciu głowy. Szkolne dzwonki ucichły, rozpoczęły się wakacje. Na Podkarpaciu koniec roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół, powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
13: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaklików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie 2 szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
9: Z prognozy GUS wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie o mniej więcej 5%. To może wiązać się z kolejnymi likwidacjami szkół. Na koniec mam jeszcze kosmiczną ciekawostkę. Mikroorganizmy z naszej planety są w stanie przetrwać na innych ciałach niebieskich, jeżeli występuje tam woda. Przykładowo przeżyłyby na Marsie. Takie są wnioski z pracy doktorskiej zrealizowanej na Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.
10: No to raz jeszcze za Dawidem oraz za synoptykami powtarzamy ostrzeżenie przed upałami, bo te dzisiaj w całym dosłownie kraju 38-39 stopni na krańcach zachodnich, 35 to będzie norma, troszkę chłodniej na wschodzie, 33-32 stopnie będą pokazywały termometry. W całym kraju oczywiście bardzo dużo słońca. Uważajcie na siebie, nawadniajcie się, jeśli możecie, szukajcie cienia. No i po prostu co tu dużo mówić, jak to się ładnie mówiło jeszcze parę lat temu, nie wychodźcie z domu.
7: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
10: Bo jak już wyjdziecie z domu i wpadnie wam do głowy taki pomysł, żeby a może sobie pojadę do Maroko, to lepiej trafić nie mogliście. Vox FM oczywiście na starcie tegorocznego Złombola zapraszamy was na wyjątkowe wydanie programu Jest Weekend w tę sobotę. Właśnie prosto tutaj, z Chorzowa, ze Stadionu Śląskiego, gdzie od 20 lat ekipa, co tu dużo mówić, ludzi myślących trochę inaczej, mających troszeczkę inaczej pokarbowane mózgi, jeździ sobie po całej Europie i po całym świecie, nie inaczej jest i w tym roku jadą do Maroko. Vox FM jedzie razem z nimi. Kamil Rutkowski zapraszam. Za chwilę więcej relacji prosto ze startu i więcej złombolowych historii, a tymczasem zagramy muzyka w rytmie hitów. Dzień dobry, zapraszamy.
7: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Jeden z tych kawałków, które zawsze rozbudzają wyobraźnię, ale jak jest lato, to tak dokładnie trzeba grać. Witamy ze startu z Łombola, Stadion Śląski Chorzów. Tutaj właśnie jesteśmy. Ekip tutaj na miejscu prawie 800, bo tyle dokładnie się zmieściła, a wśród nich bardzo znajomy wóz. Wóz do połowy czerwony, od połowy biały, z biało-czerwonymi flagami, z bardzo znajomym daszkiem i z bardzo znajomymi twarzami. Gramy na wagarach, dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Tak się witają. Cześć, dzień dobry. Gotowi?
1: Gotowi.
0: W jakich nastrojach?
1: Już tylko czekamy. Bardzo dobrych, bo jeszcze dzień temu była wielka stypa, mieliśmy nie jechać w ogóle.
0: Co się stało?
1: Auto się zepsuło, nie odpalało, nie reagowało, nie wiadomo było, co się dzieje, bo już nasz mechanik rozkładał ręce, a jak on rozkłada ręce, to już naprawdę
0: tak,
1: było.
0: Tak, to już jest bieda. A gdzie jest Piotrek? Bo jestem ciekaw jego reakcji.
1: Gdzieś tu się kręci.
0: Ale co, jak rozumiem, kryzys udało się zażegnać?
1: No udało się wczoraj o jakoś tak koło 15 i dopiero się...
0: A nie ma, był gdzieś przed chwilą, może się znajdzie. Czyli wczoraj do 15 naprawdę mieliście taką...
1: Tak, o 15 dowiedzieliśmy się, że dobra, jednak jedziemy i było wielkie pakowanie do 18. O 18 wyruszyliśmy w trasę.
0: Z Gryfic.
1: O 12 o północy byliśmy u moich rodziców na obiedzie. Zjedliśmy obiad, koło w pół do drugiej wyjechaliśmy od nich i o 4 spaliśmy gdzieś pod jakimś makiem na trasie. Wstaliśmy o 6 i tak jesteśmy
0: ale
1: tutaj.
0: Ale wy wyglądacie na super wypoczętych.
1: No,
0: a wy zawsze tak wyglądacie, więc to po was nic nie widać. Słuchaj, czyli można powiedzieć, że wy najgorsze macie za sobą, teraz już górki.
1: Tak, już jeszcze byliśmy po drodze tam u Jezusa, powiedział, że już więcej awarii nie będzie, także jedziemy.
0: A gdzie właśnie towarzysze Doli i Niedoli, których znamy?
1: Towarzysze Doli i Niedoli jednak nie pojechali.
0: Naprawdę? Co się
1: tak,
0: stało?
1: No i tam ten Lublin ich odebrany, ale tak bali się troszkę jechać jednak w tą trasę, bo niesprawdzony i...
0: A u was na twardo.
1: A u nas na twardo jest Lublin. Objechał cały kilometr po przełożeniu silnika, także jest dobrze.
0: Bardzo, bardzo się... A to silnik był przekładany?
1: Tak, przekładaliśmy.
0: A, świetnie, w ostatniej chwili. Bardzo
1: nie, był jakiś miesiąc temu przekładany, a w ostatniej chwili wyszły takie właśnie kwiatuszki.
0: Nie robi się takich rzeczy.
1: Znamy na Łombolu się robi.
0: Znamy ekipę z Żuka, która mówi, 7 lat nic nie naprawialiśmy, było super, raz postanowiliśmy coś naprawić.
1: A właśnie też tak było, bo już było super, jeździł samochód, a wczoraj właśnie postanowili coś tam podregulować i dlatego się zepsuło.
0: Klasyka. Idę zapytać najmłodszych uczestników, jak jeszcze u nich nastroje u grabów. Dzieciaki, wszystko dobrze u was?
2: Tak.
0: Jesteście pozytywnie nastawieni?
2: Tak.
0: Jedziecie?
2: Tak.
0: Dobra, superancko. Piątki wam przybijam w takim razie, do zobaczenia po trasie. Gdzie dzisiaj chcecie dojechać? Gdzie śpicie mniej więcej?
1: Chcemy nawet jak najbliżej Francji dojechać, bo jedziemy przez Niemcy.
0: O,
1: A4, Niemcy.
0: Naprawdę chcecie aż pod Francję podjechać?
1: No tak, chłopaki mają taki zamiar, a co
0: ja
1: będzie?
0: Ja by do Niemiec dojechać i tutaj kończę swoją przygodę.
1: Pewnie tak będzie, ale dobra. No.
0: No dobra, to wyłapiemy się po trasie w takim razie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, a my na start z Łombola wracamy już za chwilę, bo tutaj i znajome, i nieznajome ekipy, ale staramy się ich poznać jak najwięcej. Gdyby komuś było mało i bardzo chciałby zobaczyć, polecamy nasze sociale i polecamy oczywiście Radio Vox z Łombol w aplikacji Vox FM oraz na voxfm.pl.

0: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
1: A to nie przez przypadek akurat jedno oko na Maroko, dlatego że tegoroczne z Łomboli jedzie właśnie do Maroko, ale cały czas mówimy o tym, że 800 ekip tutaj na starcie w Chorzowie, niektóre już zaczynają powoli wyjeżdżać, bo nie czekają na ten oficjalny start, żeby sobie zapewnić troszeczkę miejsca z przodu, żeby może dojechać nawet kawałeczek dalej. Słyszeliście przed chwilą, że Graby planują nawet dzisiaj nocować dopiero pod granicą francuską. No, życzę powodzenia, ale rzeczywiście powiedziałbym zadanie z cyklu tych, no, dość wymagających. Pamiętajmy jednak w tym wszystkim o tym, że każda z tych ekip robi po drodze coś dobrego, bo to jest rajd charytatywny. Jedziemy z pomocą, czyli każda ekipa zbiera pieniądze, które idą na dzieciaki z domów dziecka. Tak, żeby niczego im nie zabrakło, tak, żeby miały trochę lepiej. Niebagatelna suma, bo przez te 20 edycji prawie 23 miliony złotych na koncie Fundacji Złombolowej, która wsparła dzieciaki z domów dziecka, więc robią coś bardzo, bardzo dobrego. Zajrzyjcie koniecznie na nasze media społecznościowe, tam również o tym wymiarze charytatywnym mówić będziemy. A my chowamy się troszeczkę w cieniu, ale za chwilę ruszamy znowu na słońce, bo tu prawie 35 stopni w tej chwili pokazują termometry. No to już za chwilkę sprawdzamy kolejne ekipy. Niecałe, no troszeczkę ponad pół godziny do oficjalnego startu. Bądźcie z nami już koniecznie za chwilę w Vox FM. A tymczasem gramy.
0: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: A to jest taka piosenka, powiedziałbym, która jest tylko i wyłącznie sygnałem i potwierdzeniem tego, że lato wystartowało w Vox FM, a takich nie zabraknie. Dzisiaj wyjątkowe wydanie programu Jest Weekend, bo jest weekend, jest sobota, pierwsza sobota lata, pierwsza sobota wakacji. No to jesteśmy na starcie z Łombola, bo jedzie z Łombol, jedzie do Maroko. To jest taki specjalny rajd starymi samochodami. Żółki, transportery Żółki, Lubliny, Polonezy. Co jest jeszcze, co jeszcze jeździ na Złombolu? Podpytam, chodź na chwilę, jak masz na imię?
1: Rafał.
0: Rafał, cześć Rafał, cześć Rafał, Kamil. Słuchaj, czym jedziecie?
1: Polonez.
0: Właśnie mówiłem, że podobno są dwa prawilne samochody na Złombolu, Żółki, Polonez. Potwierdzasz?
1: Ja, tak, potwierdzam.
0: I który?
1: A wy ma... się marzy duży Fiat.
0: Nie, no błagam cię, nie zdradza się Poloneza, takich rzeczy się nie robi. Leżanka z tyłu jest?
1: Tak,
0: tylko,
1: tak.
0: Tylko dla ciebie?
1: Nie, tylko dla moich przyjaciół, małżeństwa. Przyjechaliśmy z Niemiec, auto z Austrii.
0: Przyjechaliście z Niemiec, auto tak. Z Austrii, żeby jechać do Niemiec albo do Austrii? Znaczy przez Niemcy albo przez Austrię?
1: Nie, jedziemy przez Słowenię.
0: O!
1: Mamy na co dzień.
0: Poczekaj, to ciekawa bardzo trasa. Czyli co, Czechy, Austria, Słowenia, tak?
1: Włochy i cały czas później wybrzeżem. Chciałem też do Monako, bo tak po drodze robię koronę gór świata. Europy.
0: Okay.
1: W zeszłym roku była Serbia, Węgry, Turcja, no teraz Monako.
0: A jechałem się przez Serbię w zeszłym roku, bo ja jechałem tak. Rumunia, Bułgaria do Turcji.
1: Przez Serbię.
0: Który z Łombol?
1: Drugi.
0: Okej, czyli w zeszłym roku była Turcja, a w tym roku jest Maroko. Słuchaj, co będzie najtrudniejsze według ciebie na tegorocznym Złombolu? Górki?
1: Mamy nowy silnik, dopiero przewczoraj odpalił. W ogóle.
0: Aj!
1: W ogóle, jazdy próbny było kurwa 12 km.
0: Aj, ojej!
1: Coś tam stuknęło, odpadło, nie znam się nic, nie wiem, przyjechaliśmy, mówię ci, 700-800 km.
0: Ale co, proszę, ale dojechaliście?
1: Tak,
0: no to spokojnie, to już macie z górki, to już teraz to już w ogóle tylko nic, tylko jechać.
1: To są problem, no to tym się martwię.
0: Nie, tam taki problem, to nie, mechaniczne problemy, to nie. Pamiętaj o tym, że Złombol sobie pomaga po drodze, więc wiesz.
1: Nie pomagaliśmy w zeszłym roku, my bezawaryjnie na szczęście całą trasę. Szybciutko, bo mieliśmy tylko 5 dni urlopu. Teraz lepiej, planujemy 16 i jazdę na Saharę. To jest dla mnie taki prawdziwy cel.
0: Nawet jak to zrobicie, jak to zrobicie, to jesteście mistrzowie. Pamiętajcie, no, o tym.
1: Mistrzowie, to jest mi. Tu.
0: Gdzie?
1: On włożył ten silnik do środka. Niech on ci
0: sam?
2: Niech
1: no ja trochę pomagałem. No.
0: Dobra, czyli jak coś, to wiesz o tym, że będzie na ciebie. Jak nie zadziała.
2: Dobra.
0: Jak masz na imię?
2: Łukasz.
0: Łukasz. Słuchajcie, wszyscy, żeby pamiętali, to idzie na żywo, idzie na Łukasza. Jak coś nie działa, to Łukasz. Dziękuję, Łukasz. Wszystkiego dobrego tobie życzymy. Bardzo fajnie. Słuchajcie, mam jeszcze trochę szarej taśmy, dam wam w razie czego, jak się nie da naprawić szarą taśmę, to znaczy, że się nie da naprawić. Panowie, powodzenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, bardzo dziękujemy. Proszę państwa, ekipa numer, nie widzę, 562. 562 z Niemiec do Niemiec jadą, wszystko jest jasne. Takie rzeczy tutaj się dzieją. Ludzie jeszcze wczoraj nie wiedzieli, że jadą na Złombol, a jadą. No to macha mi kto?
3: Dariusz.
0: Dariusz, powiedz tylko wszystkim jeszcze w ostatniej chwili. Chłodno. Zimno wręcz.
3: Jest bardzo zimno, tak grzeje,
0: nogi
3: że
0: chodzi, po prostu jedziemy się rozgrzać.
3: Klapki trzeba ściągać, tak. Ale pozdrawiam ekipa Straszaków z Radomska. Więc...
0: Czym jedziecie?
3: Lubinem Trójką.
0: No i bardzo dobrze, i to jest prawidłowy wybór. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia po drodze. Proszę państwa, a my wracamy za chwilkę, bo do startu 20 minut, punktualnie o 12 znak sygnał. I te 800 ekip, które jest tutaj na miejscu, rusza razem w świat, czyli rusza razem w stronę Maroka, a my oczywiście jedziemy razem z nimi.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: super? Super! Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.

Mamy 5 minut do godziny 12, a to oznacza 5 minut do startu tegorocznego Złombala, oficjalnego startu. Jesteśmy oczywiście na miejscu, bo my również startujemy, jedziemy do Maroko, ale wcześniej o 12 posłuchajcie punktualnie najświeższego wydania wiadomości Vox FM, a zaraz pożegnamy uczestników, machamy, no i ruszamy w trasę do Maroko. Bądźcie z nami. Auto.

0: Імпреза до самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай о 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: В Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
11: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
22: Obława na nożownika w Małopolsce, w akcji śmigłowiec, drony i psy tropiące. Europa zmaga się z falą upałów, za chwilę powiemy o szczegółach. Na górskich szlakach sporo turystów, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu.
23: Na zegarach punktualnie godzina 12, wiadomości w samo południe. Przedstawia już teraz Dawid Osysko.
22: Rozpoczynamy od obławy na nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. Wczesnym rankiem mundurowi otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Jak się okazało, młody mężczyzna miał tam ranić ostrym narzędziem 48-letniego mężczyznę i uciec do lasu. Trwa policyjna obława.
0: Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w stanie przytomnym. Sprawca natomiast oddalił się z miejsca zdarzenia i według ustaleń udał się do pobliskiego kompleksu leśnego. W związku z tym są szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcji bierze udział kilkudziesięciu policjantów, jest ogłoszony alarm. Wykorzystywane są również policyjne drony oraz psy tropiące i do działań został również skierowany policyjny śmigłowiec.
22: Mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Ukraińskie wojska z powodzeniem uderzyły w zakład Titan barikady w Wołgogradzie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rosyjski zakład produkuje systemy artyleryjskie i specjalistyczny sprzęt wojskowy, w tym komponenty do wyrzutni rakietowych wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Niemal 42 stopnie w cieniu odnotowały w ciągu minionej doby termometry w Niemczech przy granicy z Francją. Fala upałów przesuwa się na wschód, wdzierając się także do Polski. Z kolei w Czechach meteorolodzy prognozują, że termometry wskażą w najbliższych godzinach wartości bliskie 41 stopniom. Jak Europa radzi sobie z falą upałów? Sprawdzał to Mateusz Chłystun.
2: Jak radzicie sobie z upałem? Kocham to. Nie, to jest okropne, powiedzieli kąpiący się w rzece młodzi Brytyjczycy szukający w ten sposób ochłody. Choć temperatura na wyspach nie przekroczyła jeszcze 40, mieszkańcy nie przywykli do takich warunków. Nie tak całkiem dawno, bo jeszcze kilka tygodni temu nosiłem ciężki przeciwdeszczowy płaszcz. Teraz jest zupełnie inaczej. W sumie wolę taką pogodę. Powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego Channel 4 właściciel rzecznej łodzi, który przeniósł się na nią z miasta na czas upałów. Upał wiąże się też jednak z problemami technicznymi. W Szwajcarii elektrownia jądrowa odłączyła w piątek od sieci oba reaktory, bo temperatura wody w rzece Are osiągnęła 25 stopni. Poziom uznawany za zbyt wysoki, by zapewnić skuteczne chłodzenie reaktorów. W Hiszpanii i Francji odwołano wiele planowanych na ten weekend plenerowych imprez. Lekarze apelują, by zadbać w tym czasie zwłaszcza o samotnych seniorów, dla których takie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
22: Relacjonował Mateusz Chłystun. Kiedy żar leje się z nieba, na mieście leje się woda. W wielu polskich miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś.
18: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
24: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
25: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
22: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska. Mamy początek wakacji, sprawdźmy jeszcze warunki do wędrowania w górach. W szczytowych partiach Karkonoszy warunki do uprawiania turystyki są dobre, jest bezchmurnie, a widzialność jest bardzo dobra. Upał nie zatrzymał ruchu na bieszczadzkich szlakach, mimo prognozowanych 30 stopni i silnego nasłonecznienia na połoninach. Ratownicy GoPro przypominają jednak, że w takich warunkach organizm szybciej się przegrzewa, a ryzyko odwodnienia rośnie.
23: No to powtarzamy oczywiście i dzisiaj będziemy to powtarzać do znudzenia, ale nie ma się co dziwić, 38 stopni, nawet 9 na termometrach na zachodzie naszego kraju, troszkę chłodniej na samych krańcach południowych, no i na wschodzie, bo tam temperatura maksymalna 33 stopnie w całym kraju, bardzo dużo słońca i jeżeli chodzi o zegary, to lepiej do godzin popołudniowych, po prostu jak ktoś nie musi, nie wychodzić z domu i lepiej szukać cienia, nawadniać się dobrze, przed tym ostrzegamy przed upałami i tego radzimy.
26: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
23: A ponieważ na zegarach 5 minut po godzinie 12 to z delikatnym poślizgiem, ale co chyba słychać już za mną, rusza tegoroczny Złombol. Trasa do Maroka, czyli 3,5 tysiąca kilometrów do marokańskiego Ras El Ma, malutkiej miejscowości nad samym morzem, mają do pokonania. Czas mają do środy 1 lipca i tam mamy nadzieję zobaczyć się z nimi w komplecie. Zaczynają powoli ruszać. Te 800 ekip, które jest na miejscu, powoli zaczyna wyjeżdżać oficjalnie przez metę na początku 07, czyli taki oficjalny wóz, który co roku otwiera Złombol. Vox FM oczywiście jedzie razem z nimi, także słuchajcie nas bardzo, bardzo uważnie, bo za chwilę pierwsze relacje już z trasy, no i mamy nadzieję, że to będą pozytywne i tylko wyłącznie pozytywne do środy relacje, ale gdyby komuś coś się działo, to pamiętajcie, że Vox FM ku pomocy. Za chwilę wracamy na start Złombola. Mam nadzieję jeszcze załapać jakąś ekipę, przybić im oczywiście piąteczkę na starcie. Posłuchajcie zresztą przez chwilę sami. O właśnie, tam chyba słychać troszeczkę silniki. Diesle rządzą, tylko tyle mogę powiedzieć. Kamil Rutkowski, zapraszam Was serdecznie już za chwilę tutaj do Chorzowa na start 20. edycji Złombola.
26: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Grupa MIG w Vox FM, oczywiście, proszę Państwa, Złombol 2026, 20 edycja, oficjalnie wystartował. Start w Chorzowie, Stadion Śląski, meta Ras El Marokko, 3,5 tysiąca kilometrów, kawałeczek, trzeba się tylko przedostać promem. Ruszają kolejne ekipy. Muszę się tutaj troszeczkę przedzierać, bo to nie są proste rzeczy. Jeszcze tutaj podejdziemy, zapytamy tych, którzy jeszcze czekają na start, bo może nie wiedzą, może można im coś doradzić. Słuchajcie, ostatnia szansa, jakbyście jednak zmienili zdanie.
1: Ale na co mamy zmieniać zdanie?
0: Że nie jedziecie.
1: A nie, jedziemy.
0: Dobra, to sorry, to nie do was w takim razie. Wszystkiego dobrego, który macie? 11 numer?
1: 11.
0: O, to wy byliście z tych przekonanych, to do kogo ja podchodzę, to wy na samym początku.
1: Nie, licytowaliśmy ten numer.
0: Przepraszam, czyli więcej dorzuciliście.
1: Ale przekonani.
0: Dobra, bardzo się cieszę. Jaka ekipa jedzie?
1: Trudno co robić.
0: Trudno co robić, skład, na imię masz?
1: Grzesiek.
0: Grzesiek. Krzysiek i
1: Magda.
0: Nie pytam, jakie macie koneksje między sobą, bo tu są na Złombolu tak różne. Znajomi?
1: Rodzina i przyjaciele.
0: Super, cieszę się bardzo. Do zobaczenia po trasie. Jadą Ułazem, ale jak przygotowanym. Proszę Państwa, tutaj nie ma absolutnie zbiły. Kolejne ekipy już czekają na wyjazd i za chwilę ruszają z Chorzowa. Z tego co wiem, większość ekip wybiera trasę przez Czechy, Niemcy i Francję w najbliższych dniach, a później oczywiście Hiszpania, bo tam ekipy spotykają się. Wszystkie drogi, którą by nie jechali, muszą spotkać się w Hiszpanii, a później czeka ich przeprawa promowa. Jak słychać, atmosfera na miejscu, po pierwsze gorąca, po drugie jest bardzo, bardzo wesoło, po trzecie bardzo, bardzo kolorowo, bo to jest najbardziej kolorowa ekipa na świecie. Jadą do Maroko, oglądajcie to, co będą robić po drodze, ich przygody wszelkiego rodzaju, a tych na 100% nie brakuje na naszych socialach i włączajcie w naszej aplikacji oraz na voxfm.pl. Specjalne radio Vox Złombol.

0: Już nawet drugie oko powoli zaczynamy dołączać. Start z Łombola 2026, 20 wyjątkowa edycja. Od 20 lat wariaci starymi samochodami jeżdżą sobie po całej Europie i nic sobie zupełnie z tego nie robią, ale umówmy się, jakby ktoś zobaczył ten stary samochód, to w większości przypadków wygląda zdecydowanie lepiej nawet niż nowy. Proszę Państwa, większość ekip już za startem, już są gdzieś w drodze, już przemierzają kierunki mniej więcej południowe, bo kierują się w stronę Czech. Raczej wszyscy, z tego co mi się udało ustalić, niektórzy bezpośrednio autostradą A4 w kierunku naszej zachodniej granicy, czyli granicy z Niemcami. Gdybyście zobaczyli ich po drodze, machajcie, dopingujcie przed nimi. 3,5 tysiąca kilometrów morderczych upałach, ale wszyscy w doskonałych, fantastycznych nastrojach. Przypominam, że to wszystko można nie tylko usłyszeć, można zobaczyć także na naszych social mediach, bo Vox FM jedzie w tym roku za Złombolem do samej mety. Będziemy im zbijać piątki i pomagać jak tylko możemy. Gdybyście mieli jakieś hasło, które może ich tutaj zdopingować, bo uwierzcie, że w samochodzie bez klimy przy 38 stopniach, no podróżuje się, powiedziałbym, co najmniej komfortowo i tutaj postawmy kropkę. Do Chorzowa wracamy jeszcze za moment, tylko przypomnienie szybciuteńkie dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze więcej Złombola. Vox Złombol, nasze specjalne radio w aplikacji przy sobocie, w takim upale, uwierzcie mi, że jak włączycie, to uśmiech od ucha do ucha i to niezależnie od pogody. Wracamy za chwilę do Chorzowa, podsumujemy sobie to wszystko, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, no i sprawdzimy, co przed nami, jakie najbliższe przystanki, oraz powiemy o bardzo ważnym aspekcie, bo to wszystko odbywa się tutaj charytatywnie.
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Takich piosenek nie zabraknie na 100% przez całe lato, bo to jest lato w rytmie hitów, proszę Państwa, czyli Vox FM, które robi lato. A dzisiaj, oj, dużo dowodów, bardzo. Pierwszy jest taki, jesteśmy pod Stadionem Śląskim na starcie tegorocznego Złombola. Zostało na moje oko z tych 800 ekip, które wyjeżdżają w drogę do Maroko, 3,5 tysiąca kilometrów przed nimi, no może z 80, bo to już taka sama końcóweczka, ale umówmy się, ostatni, jak to ładnie mówią, będą pierwszymi. Tego im oczywiście bardzo, bardzo serdecznie życzymy. Ekipa 51 przed chwilą dosłownie obok mnie mija mnie w polonezie. Panowie, wszystkiego dobrego, a tam chyba też jakaś pani z tyłu sobie siedzi. Są biało-czerwone flagi. Aż tutaj podpytam, czy ty jedziesz sam?
1: Do Hiszpanii jadę sama, tam ląduje moja żona w Alicante i zabieram ją dalej.
0: Serio? Naprawdę macie tak łączoną podróż? Jak masz na imię?
1: Krystian.
0: 51 ekipa, wszystkiego dobrego, do zobaczenia po drodze, mam nadzieję. 51 ekipa, widzicie, jakie to są trasy łączone tutaj? Można sobie kupić na kolejne konkretne odcinki. Pamiętajcie o tym, że Złombol to rajd charytatywny, który robi przy okazji coś dobrego. Hasło: jedziemy z pomocą. Każda ekipa, darczyńcy tej ekipy zbierają kasę, wpłacają kasę, no a później to przekłada się na to, że dzieciaki z domów dziecka dostają konkretne wsparcie. No i jednym słowem, można zrobić coś dobrego dla siebie i coś dobrego dla innych. Ponad 22, prawie 23 miliony złotych przez te 20 edycji. Nie w hit dmuchał, trzeba to przyznać. Fajnie mieć taką świadomość, że robi się coś dla ducha, dla ciała, ale także pamięta w tym wszystkim o innych. Relacje ze Złombolu oczywiście na bieżąco na antenie Vox FM, także w naszym specjalnym radiu. My zagramy, a za chwilę będziemy mieli taki specjalny most, bo Vox FM również rusza. Ja również ruszam, no czekam, żeby być ostatnim, prawda, żeby zamknąć ten peleton. Jako ostatni przejeżdżam przez metę, więc śledźcie nas koniecznie w naszych social mediach. Tymczasem muzyka w rytmie hitów. W sobotnie popołudnie gramy.
2: Vox FM. Vox FM robi lato. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Te nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Reklama.

0: Złombol 2026 oficjalnie wystartował. Ja również już jestem w naszym samochodzie, w samochodzie technicznym, tak chyba można powiedzieć. Nawet można powiedzieć, że w samochodzie mediowym, bo będziemy relacjonować dla Was wszystko to, co będzie po drodze się działo, co będą uczestnicy robić, jakie przygody przeżywać, a jest co, bo 3,5 tysiąca kilometrów ponad. Przed nimi, przed nami w zasadzie na początek kierunek Czechy. Śledźcie nas koniecznie w naszych social mediach i oczywiście włączajcie radio Vox Złombol w naszej aplikacji i na www.voxfm.pl. A my tymczasem z Chorzowa, bardzo słonecznego, przenosimy się do, mam nadzieję, słonecznego również Władysławowa. Halo Krzysiek Skrzypkowski, halo Michał Trawka.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry. Ja w końcu dowiedziałem się, jak czuje się boczek na patelni.
2: I jak to wygląda?
1: No to mniej więcej jak ja w tej chwili.
2: Tłuszcz się wydawnia.
1: Leży, proszę Państwa. No, upał niesamowity, ale ta świadomość, że tutaj zaraz za wydmą wspaniałe polskie morze, to poprawia tak humor.
2: Prawda?
1: Prawda, oczywiście. O,
2: trzeba z tego
1: tak
2: korzystać, tym bardziej, że pogoda naprawdę we Władysławowie przepiękna.
1: Kamil, wy już wyruszyliście, czy wyruszacie za chwileczkę? Jak to wygląda, ten start?
0: Jesteśmy w drodze w kierunku na Czechy, bo większość ekip jedzie przez Czechy, Niemcy, później Francja, Hiszpania, no i mamy nadzieję szczęśliwie Maroko. Lada moment.
1: Szerokiej drogi i wspaniałej pogody i mnóstwo fantastycznych przygód zatem życzymy. No a my po prostu zostajemy we Władysławowie teraz, proszę Państwa.

0: autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
22: Koniec obławy w Małopolsce. Podejrzany atak nożem w podkrakowskiej Łękawicy zatrzymany. Zarzuty ma dziś usłyszeć 36-letni Ukrainiec. W internecie miał grozić prezydentowi Polski. Kłótnia pod Tatrami. Mieszkańcom i miłośnikom zabytków nie podoba się prywatna inwestycja.
23: Jest godzina 13. To czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
22: Nożownik z Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce, został zatrzymany. Sprawcę miał namierzyć policyjny śmigłowiec. 20-latek był poszukiwany w związku z atakiem ostrym narzędziem na 48-letniego mężczyznę. Podczas awantury domowej w poszukiwaniach uczestniczyły policyjne drony i psy tropiące. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi, został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Zanim zatrzymała go zielonogórska policja, w sieci upubliczniono nagranie rozmowy właśnie z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego.
24: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny oraz do jego zatrzymania. W chwili obecnej trwają czynności procesowe w prokuraturze rejonowej w Zielonej Górze z udziałem podejrzanego.
22: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo 2 lata więzienia. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór przy Koryznowej w Lublinie. Policjanci zostali poinformowani o 58-letnim mężczyźnie, który zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że popełni samobójstwo. Sprawie przyglądał się nasz reporter Artur Mazurek.
1: Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna wcześniej poinformował swoją znajomą o zamiarze targnięcia się na własne życie. Z przekazanych informacji wynikało również, że może posiadać broń, dlatego na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali 58-latka z przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna oświadczył, że jeśli policjanci nie opuszczą mieszkania, zrobi sobie krzywdę. Do akcji skierowano policyjnych negocjatorów i kontrterrorystów. Sytuację udało się opanować, a mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.
22: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający rewolwer. Wciąż trwa oddymianie i sprzątanie przestrzeni przy Holandarium we wrocławskim Parku Wodnym. Przypomnijmy, dziś doszło tam do zwarcia elektrycznego, które spowodowało zadymienie. Konieczna była ewakuacja około 900 osób. Obiekt wciąż pozostaje zamknięty. Za godzinę zarządca wrocławskiego akwaparku ma przekazać informację, czy obiekt zostanie dzisiaj otwarty. Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta, a sam inwestor nie chciał się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
2: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
2: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
8: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
22: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor podkreśla, że do tej pory żaden uprawniony do ceny organ nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.
23: Zerkam na mapę pogody, na której są wyświetlone wartości temperatury w Polsce. To jeżeli chodzi o to, gdzie jest poniżej 30 stopni, to widzę Warmia, Mazury, Podlasie i Zakopane, a tak to powyżej 30, do 35 nawet na zachodzie kraju. I to jeszcze nie są wartości maksymalne. Nie. 38 dzisiaj maksymalnie ma być na zachodzie kraju.
11: I mówimy o temperaturze w cieniu.
23: Tak.
11: No jasne.
23: To nie, czy słychać to skwierczenie, ja po prostu stoję na słońcu, no i stąd ten dźwięk i tyle. 4 minuty po godzinie 13, ale tutaj jak się właśnie przejdzie troszeczkę, tak żeby było widać morze...
11: To już się robi całkiem nieźle,
23: prawda?
11: No,
23: bryza.
11: No, inaczej. Wtedy ta temperatura już nie jest wcale taka zła.
23: Krótko mówiąc, Vox FM robi lato. Jesteśmy we Władysławowie i plan na dzisiaj jest naprawdę sprytny, tak mi
11: ambitny,
23: się wydaje.
11: No,
23: ale to będziemy zdradzać wszystko w odpowiednim czasie.

0: Robię kwadrans po godzinie 13 tu w Vox FM. Vox FM robi lato i my od wczoraj to lato, proszę Państwa, robimy.
1: I robimy nie byle gdzie, prawda?
0: Tak jest. Władysławowo wejście na plażę numer 1. To chyba najbardziej charakterystyczne. Tutaj jesteśmy rozstawieni i tutaj na Was czekamy, a warto nas odwiedzić.
1: Tak, bo mamy swoją strefę, mamy magiczne koło fortuny. Można przyjść, zakręcić i zobaczyć, co tam się wylosuje.
0: Tak jest. Miłe wakacyjne gadżety voxowe oczywiście w wspaniałym naszym kolorze do wygrania są. To są i butelki na wodę tak potrzebną dzisiaj, bo jednak najważniejsze to się nawadniać dzisiaj. Sporo tej wody zatem pijcie, że tak przemycę przy okazji tego.
1: Ja sprawdzę, bo nie dowierzam, czy na pewno piasek jest gorący.
0: Słuchajcie, Michał zwariował.
1: Poczekaj. Ła, no nie, gorący.
0: A to jeszcze nie jest plaża, bo do plaży stąd mamy ile to jest, za 30 metrów?
1: No niecałe, myślę.
0: No i już się zaczyna piasek, a potem widać piękne nasze polskie morze. Dzisiaj do...
1: Będziemy sprawdzać, czy ciepłe.
0: Tak, właśnie. To chciałem powiedzieć.
1: No, słoneczko już. Słoneczko się mocno tutaj udziela.
0: Także zapraszamy serdecznie do naszej strefy. Przyjdźcie tutaj, jeżeli jesteście we Władysławowie lub w okolicach. Ale oczywiście nasza strefa przy wejściu numer 1 to nie jest nasza jedyna atrakcja na dziś dla Was przygotowana.
1: Ale może o tym później.
0: A to jest świetny pomysł. Marcin Miros, który realizuje nasz program, mówił, jaką piosenkę zagramy po wejściu. Przyznam się szczerze, ja zapomniałem.
1: No ja też.
0: To może zagrajmy.
1: Dobra.
2: No to ja przypomnę, Never Going Home to przed nami.

0: Vox FM robi lato, nasz specjalny program dzisiaj prosto z Władysławowa. Jesteśmy przy wyjściu numer 1, na plaży oczywiście.
1: Ależ tutaj jest gorąco. Przydałaby się klimatyzacja.
0: Ja nie wiem, gdzie się wydaje, wysyła podziękowania dla pogody za taką pogodę, ale naprawdę dziękujemy Ci pogodę, że po prostu możemy poczuć lato, aczkolwiek pewnie jutro będziemy kwiczeć, cierpieć, bo wiesz, sparzymy, smarowałeś się.

0: Doskonale są widoczne nasze pylony, to może to się nazywają ten element dekoracyjny, gadżetowy nasz...
1: Załóżmy, że to się w tym momencie tak nazywa.
0: Dobra, i to są takie pylony z
1: ale są też flagi.
0: Vox FM oczywiście także, żeby było wiadomo. Jeżeli będziecie tutaj o odpowiedniej godzinie, czyli najpóźniej o godzinie 16.
1: Najpóźniej.
0: Bo na razie póki co jeszcze strefa jest zamknięta, ale właśnie jak tutaj skręcicie...
1: Wchodzimy do środka.
0: I wchodzimy do miejsca, które się nazywa Solar Beach Bar, proszę państwa.
1: I tutaj o godzinie 16 będzie się działo, prawda?
0: Będzie się działo, tak. Mamy plan koncertowy. O, już widzę, scena jest gotowa. Super! Ale to wygląda! Ale to będzie brzmiało, ale to jeszcze sprawdzimy, jak będzie brzmiało.
1: Jest klimat, naprawdę. Wpadajcie tutaj, zapraszamy was serdecznie.
0: Oczywiście scena nie będzie pusta, ani nie będzie cicha.
1: A no właśnie, bo kto na tej scenie się pojawi?
0: Blanka!
1: Otóż to!
0: Witamy Lato, proszę państwa. Vox FM robi Lato. We Władysławie dzisiaj jesteśmy.

0: Coś mi się wydaje, że tytuł tej piosenki to Sun is Up. Ina, Vox FM. Vox FM robi lato, proszę państwa. Tak, widać, jak trochę nam się udało. Nawet za bardzo, jeżeli chodzi o...
1: Zamówiliśmy pogodę, widać.
0: Tak, tak, ale proszę się nie martwić, absolutnie żadnych opłat za to oczywiście nie pobieramy. Dzisiaj specjalny program prosto z Władysławowa nadajemy dla was.
1: Tak, i tutaj mamy swoją strefę, zapraszamy serdecznie. Jest magiczne koło fortuny, można przyjść, zakręcić, ale najpierw trzeba zrobić inne ciekawe rzeczy, jak chociażby pobrać naszą aplikację, a warto ją mieć nie tylko będąc we Władysławowie, ale również w innych ciekawych zakątkach tego świata, prawda?
0: Bo gdyby zdarzyło się tak, że nasza transmisja FM, że tak się fachowo wyrażę, gdzieś tam nie dotarła, no to zawsze, a chcielibyście mieć swoje ulubione radio przy sobie, no to odpalacie aplikację, no i proszę bardzo, jesteśmy.
1: Umówmy się, Krzysiu, wakacje bez Woksika, no to nie wakacje, no, szanujmy się.
0: Jesteśmy tutaj dzisiaj, pamiętajcie, Władysławowo, wejście na plażę numer 1, jest nasza strefa i jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, bo można się wbić za zupełną darmożkę dzisiaj o godzinie 16 w Solar Beach Barze, tutaj właśnie koło wejścia numer 1 we Władku.
1: Koncert Blanki.
0: Tak jest.
2: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Reklama.

0: przy takiej muzie po prostu chce się tańczyć. Oczywiście, gdy przyjdzie pora na wieczorne imprezy i nagle staniecie przed takim znakiem zapytania, a co nam zagra, to przypominamy, że w każdy wakacyjny wieczór od godziny 19 miksuje on jedyny niesamowity DJ Harris.
1: Tak, Krzysiu, jak ci na słońcu? Jak ci na słońcu, powiedz?
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że sobie pomyślałem, ale na tym słońcu naprawdę ciężko się myśli.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą za to.
1: Jakiś czas temu Michał sprawdzał, jak bardzo gorący jest piasek ręką.
2: Ręką. Żeby była jasność,
1: ja
2: ręką.
1: Teraz zrobię bardziej tradycyjny test.
2: O nie rób tego, nie rób tego.
1: Żeby była jasność, to jeszcze nie jest plaża, to jest ta druga strona Wydmy, gdzie jeszcze można być.
2: Ja później nie będę cię niosł na rękach, wiesz.
1: A, dobra, 3 sekundy, no. Wytrzymał, ja pierdolę.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Lepiej na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Reklama.
4: Dwaj żołnierze ranni w wypadku. Ciężarówka uderzyła w drzewo niedaleko Dobrego Miasta. Nożownik z Małopolski w rękach policji w podkrakowskiej Łękawicy zaatakował 48-latka. Mundial wkracza w decydującą fazę. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcie fazy grupowej.
5: 14 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
4: A na początek warmińsko-mazurskie. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki. Samochód uderzył w przydrożne drzewo, informuje policja. Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze w okolicach Dobrego Miasta w warmińsko-mazurskim. Ranni żołnierze trafili do szpitala, mają obrażenia rąk i nóg. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Koniec obławy w Małopolsce. Tamtejsza policja zatrzymała nożownika, który podczas domowej awantury w Łękawicy zaatakował 48-latka. Sprawca uciekł do pobliskiego lasu, a ranny mężczyzna trafił do szpitala. Niedługo potem ruszył pościg. Do akcji skierowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące.
6: O godzinie 11.40 to właśnie załoga śmigłowca namierzyła 20-latka w masywie leśnym. Tą informację natychmiast przekazali funkcjonariuszom, którzy przeczesywali masyw leśny i oni dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
4: Powiedział nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Stan rannego 48-latka jest stabilny. Nie udało się uratować życia 17-latka, którego strażacy wyciągnęli z jeziora pamiątkowego niedaleko Szamotu w Małopolsce. Chłopak mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i przywrócenia czynności życiowych w jej trakcie minionej nocy zmarł w szpitalu. To kolejna ofiara, która straciła życie podczas wypoczynku nad wodą. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Akcja ratunkowa nad jeziorem pamiątkowym trwała ponad godzinę. Po tym jak 17-latka wydobyli nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, przejęła go ekipa pogotowia, która zdecydowała o transporcie nastolatka śmigłowcem do szpitala. Dziś przed południem jednak szamotulska policja przekazała, że nastolatek nie przeżył nocy. To druga osoba, która straciła życie minionej doby po tym, jak wypoczywała nad wodą. Łącznie w Polsce od początku kwietnia utonęły już 34 osoby. Policja niezmiennie apeluje więc o rozwagę i zdrowy rozsądek nad wodą, zwłaszcza kiedy szukamy ochłody w trakcie upałów.
4: Relacjonował Mateusz Chłystun. Jutro temperatura w Polsce może przekroczyć 40 stopni. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Przykładowo na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku pod opiekę lekarzy trafiło ponad 130 osób z objawami przegrzania organizmu. Do tego dochodzą poparzenia słoneczne.
8: Blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
4: Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy przebywania na słońcu od 10 do 16. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Uzbekistanem. Za to w grupie J o 3:00 wygraną powalczy Argentyna. Zagra z Jordanią, a wiemy już, że na ławce siądzie Leo Messi. W drugim meczu tej grupy Algieria zmierzy się z Austrią.
5: To gdyby jeszcze Dawid mógł nam opowiedzieć, jak fajnie jest w klimatyzowanym studio. Dowiemy się od Dawida.
9: Jestem.
5: Jesteś. Tak. Jak jest w klimatyzowanym studio? Powiedz nam, podnerwuj nas troszeczkę.
9: Jest fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogę być w studiu Vox FM, ale wiem, że atmosfera u was we Władysławowie jest równie fantastyczna.
5: Tak, można powiedzieć, że ona nie jest gorąca, ale po prostu upalna. I to, o czym też mówiłeś w wiadomościach, te dzisiejsze temperatury są naprawdę ekstremalnie wysokie. Zatem pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. Michał, przyniosłem wodę, jakby co?
10: No i świetnie. Ja tutaj siedzę w cieniu, czekam na tą wodę. Gdzie ty byłeś tyle czasu?
5: Tu jestem, na słońcu. Robię otwarcie godziny. Vox FM robi lato, proszę państwa. Dzisiaj nasz specjalny program prosto z Władysławowa. We'll be right back.

0: I co? I co, bo tak lepiej, nie?
1: No tak, ale wiesz, ja to chyba zrobię jednak, wiesz?
0: Zdejmę
1: to buty.
0: Ale, Michał,
1: ale zobacz, nie, Krzysiu, ale spokojnie, no poczekaj. Daj mi szansę.
0: Zobaczymy, jak tutaj się sorry.
1: Uwaga, pierwszy krok, mały krok dla człowieka.
0: Michał stawia stopy właśnie po piasku we Władysławowie. Wchodzimy na plażę. Ja jestem mądrym człowiekiem, dlatego założyłem sobie klapki. Boksowe klapki oczywiście. Jak tam?
1: Wiesz, super.
0: Jest taka metoda, ją znam z dzieciństwa, że im szybciej przebierasz stopami, tym mniej parzy.
1: Tak działa.
0: Trzeba robić szybciej.
1: Kto ci tak powiedział?
0: A nie wiem, to chyba doświadczenie. W końcu trochę mieszkałem nad morzem, to wiem. No i właśnie, proszę Państwa, z wejścia numer 1 we Władysławowie wchodzimy właśnie na piękną naszą bałtycką plażę. Zobacz, jaki statek tam i tam trochę mniejszy. Tam na paralotni ktoś lata. Czy są parawany za pytacie? Oczywiście, że są. Czy dużo jest ludzi na plaży? Bardzo dużo. Czy znajdzie się miejsce, gdyby ktoś chciał przyjść? Oczywiście, że się znajdzie. Ile mamy do morza metrów? Liczyłeś?
1: Z tej perspektywy okolice, wiem, 10.
0: Idziemy sprawdzić, czy za chwilę? Czy chcesz odpocząć trochę, żeby ci stopy
1: odpoczęły? Weźmiesz na barana może?
0: Nie, na barana nie. Ale mam inny pomysł, proszę Państwa. Bo gdyby ktoś chciałby trochę poprzebywać w zacienionym miejscu, to tutaj obok wejścia numer 1 na plaży jest nasza strefa. Za strefą jest Solar Beach Club i tam od godziny 15 już będzie z muzą na Was czekać, żeby muzycznie, oficjalnie rozpocząć lato.
1: Tak, a będziemy je rozpoczynać nie z byle kim, prawda? To możemy też chyba powiedzieć.
0: Oczywiście. O godzinie 15 będzie taka rozgrzewka muzyczna, o 16 pojawi się nasza ukochana gwiazda.
1: Czyli Blanka!
0: Koncert o godzinie 16, ale już od 15 oczywiście zapraszamy Was do Solar Beach Clubu, a wcześniej nasza strefa voxowa tutaj właśnie przy wejściu numer 1 też jest do Waszej dyspozycji.
1: Gdzie można zgarnąć nagrodę, także serdecznie zapraszamy.
0: A jaka jest temperatura wody, zapytacie? A odpowiem na to pytanie. Już niedługo.

0: Bye, bye.
1: To numer jeden ostatniego notowania bez listy. DJ Ilham i Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi. A to jest specjalny program Vox FM. Robi lato, prosto z Władysławowa. Tak rozpoczynamy ten sezon wakacyjny. Najgłupsza rzecz, jaką można zrobić aktualnie, to jest chodzenie bosą stopą po piasku. Co zrobi Michał Trawka teraz?
2: Wejdzie bosą stopą na piasek. Oczywiście, że to. No, wylosowała się najkrótsza zapałka. Ej, ale nie jest źle, naprawdę, nie ma tragedii.
1: Gdy
2: myślałem, że będzie gorzej.
1: Próbę przeprowadzał.
2: Tak się robi.
1: Bo to jest zdradliwie, jak się idzie po gorącym piasku, że na początku jest fajnie.
2: No tak, tak, tak. To jest szczególnie ty tutaj specjalista idący w klatkach. Tak.
1: Dobrze, przejdziemy w takim razie między parawanami. Dzień dobry. Służbowo nad morze. I zbliżamy się do Bałtyku. Chodź, Michał, zaraz będzie ci lepiej. Dasz ulgę swym stopom gorącym.

0: na plażę też teraz, a po godzinie 15 do Solar Beach Baru, bo tam już będziemy serwować wam muzykę, która rozgrzeje was przed koncertem Blanki. Ten o godzinie 16 rozpoczyna się, a w międzyczasie, zanim oczywiście dotrzecie do naszej strefy...
1: Krzysiu, idziesz?
0: Przeciągam wejście, wiesz?
1: Nie, śmiało, śmiało, czekam na ciebie. Nie jest wcale tak źle,
0: dobrze,
1: naprawdę.
0: Dobrze, spróbuję. Zanim oczywiście... zanim...
1: No śmiało!
0: Czy możemy skończyć to wejście?
2: Vox FM. Vox FM. Robi lata.

0: Wiesz co, Michał?
1: Tak.
0: Tak się zastanawiam, czy my za dzisiejszy dzionek nie powinniśmy wniosku urlopowego wypisać.
1: To jest dobry pomysł, bardzo mi się ten pomysł podoba.
0: Pomysł jest głupi, no tylko żeby jakby człowiek był fair, no.
1: Nie przesadzajmy, no.
0: Bo Vox tutaj jest tak
1: FM, Władysławowo, właśnie, tutaj jesteśmy, tu jest nasza strefa, serdecznie do niej zapraszamy. Jest koło fortuny, można dostać fajne, ciekawe nagrody, więc wpadajcie do nas.
0: To są takie nasze gadżety voxowe, bo oczywiście to są najfajniejsze rzeczy, jakie można w Vox FM wygrać. Bardzo mocno związane z wakacjami. Zerkam to, właśnie na to, co
1: powiedzmy
0: jest.
1: Może, tak. Co mamy.
0: Ja mam tutaj, bo to jest, Marcin jest z nami, który tutaj strefę zarządza, to jest strefa na Gród Głównych.
2: Tak.
0: Opowiesz, co tutaj jest?
2: Już tak. Powiem. Tak, opowiem.
1: To opowiadaj.
2: A my jesteśmy na antenie?
1: Tak.
2: A co my tu jesteśmy? Tu mamy bidony, termosy, torby chłodzące. Były gdzieś jeszcze materace.
0: Może już wszystkie zostały wygrane.
2: Dużo już zostało wygranych, bo jesteśmy tutaj od
1: 13. A o ręcznik, jak mówiłeś?
0: Ale poczekaj, bo ręczniki to jest inna strefa nagród.
2: Ręczniki też były.
0: A też były. Okay.
2: Też były. No niestety dużo już było, ale się... Ale jest jeszcze dużo innych, mniejszych nagród, które również są fajne. O.
0: Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Także bidony, torby termiczne. To są takie, gdyby deszcz padał, tak?
2: A ja bym ci tutaj poradził pomadką nawilżyć usta.
0: I na tym kończymy rozmowę z Marcinem, bo on już więcej nic mądrego nie powie. Ja znam człowieka, ja znam. Jesteśmy tutaj po to, aby przywitać lato, bo Vox FM robi lato i od godziny 15 ciut za naszą strefą, dosłownie 20 metrów, jest
1: Solar Beach Club.
0: Takie miejsce... Oczywiście z naszymi logotypami. Vox FM wszędzie jest napisane, tak śmiało wchodźcie. Już tego godziny 15 będziemy wam serwować muzę. W lokalach wiadomo, no nie tylko muza jest serwowana, prawda?
1: No, otóż to, ale chyba każdy się domyśla, prawda?
0: Także
1: trzeba się nawadniać, świeci słońce, pamiętajcie.
0: Koncert także na godzinę 16 mamy zaplanowany naszej gwiazdy, która wspólnie z nami przywita lato 2026. A będzie to koncert
1: Blanki. Blanki, oczywiście, czekamy.
3: Vox FM. Vox FM robi lato. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Wcale się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
21: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
20: No sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: A gdzie ty idziesz?
1: Ja?
0: No.
1: Pomyśl tam, po klapki, woksowe klapki.
0: A po co ci woksowe klapki?
1: No bo woksowe klapki chronią przed słońcem.
0: Cały dzień ich nie używałeś, no, nie, żeby się założył.
1: Stwierdziłem, że jednak to jest ten moment, gdzie trzeba założyć klapki.
0: No właśnie. Michał, nie dość, że chodził boso po plaży, bez klapki.
1: No, mama będzie dumna.
0: To jeszcze mi zakosił. Także jesteśmy pobożeni, jeżeli chodzi o stopy. No ja, bo to jest specjalny program w Woksowem robi lato, dziś prosto z Władysławowa. A koncert Blanki oczywiście dziś o godzinie 16, to przypominamy.

0: Za nami bardzo przyjemna próba wody, sprawdzanie
1: udana,
0: temperatury.
1: Udana zresztą. Tak.
0: Nie wiem, czy Michał zwróciłeś uwagę, ale ja do wody wszedłem w spodniach, bo nie miałem już ręki, żeby sobie... No nie ma.
1: I te spodnie są już suche.
0: Prawie już są suche, a minęło to ile? 30 minut, także wyobraźcie sobie, jaka fantastyczna i gorąca atmosfera jest.
1: Będzie... Za kilka chwil 15, chciałem powiedzieć. Okay. I to też oczywiście czas wiadomości Vox FM, ale też czas, gdzie wy możecie przychodzić w ciekawe miejsce. Jakie to miejsce, Krzysiu, powiedz?
0: No wejście numer jeden, Władysławowo, to jest nasza strefa Vox FM.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8:30 na zegarach.
4: 5 po 7.
3: 6:30.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
9: Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
11: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
12: Marian. Ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
18: Voltaren!
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
24: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
27: Seria wypadków i kolizji w zachodniopomorskim. Tworzą się tam wielokilometrowe korki. Już ponad 900 ofiar śmiertelnych. Władze Wenezueli podają nowe dane po trzęsieniach ziemi. Wysoka temperatura sprzyja zakwitowi sinic. Z tego powodu zamknięto 2 kąpieliska na Pomorzu.
1: Na zegarach godzina 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
27: Rozpoczynamy jednak od pilnej informacji zielonogórskiej prokuratury. Zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy. 36-latek miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Śledczy wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach w Vox FM. Ogromne korki w zachodniopomorskim w kierunku morza. Problemy są także z wjazdem do Szczecina. To niedobre informacje dla kierowców na początku wakacji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
0: Najdłużej postoicie na A6 w kierunku Świnoujścia. Tam korek może mieć jeszcze kilkanaście kilometrów. Bardzo duże utrudnienia są też na S3 w kierunku Szczecina. Dachował samochód. Policja wyznaczyła objazdy przez drogę powiatową Babigoszcz-Miękowo, która też się korkuje. Płynnie nie wjedziecie również do Szczecina przy węźle Kijewo, gdzie doszło do kolizji. Przejezdny jest tylko prawy pas ruchu.
27: Korki mogą tworzyć się także na A6 w kierunku Niemiec. Z nadmorza przenosimy się na południe. Poprawi się komfort jazdy w kierunku polskich gór. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach jest oficjalnie otwarta. To bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową nr 7. Zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Budowa trwała 2 lata. Inwestycja w końcu doczekała się finału.
3: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
27: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała także kładka dla pieszych nad Zakopianką. Co najmniej 920 osób nie żyje, a prawie 3,5 tysiąca zrannych. To aktualne dane po trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziło Wenezuelę. W Caracas i La Guarii, miastach, w których runęło wiele budynków, ratownicy nadal poszukują ludzi pod gruzami. Wczoraj władze informowały także o wstrząsach wtórnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Tu stało niewielkie centrum handlowe. Pracowały w nim moje dwie córki, 22 i 23 latka. Były w środku z przyjaciółmi. Jedyne, o co się modlę, to żeby je odnaleźli. To fragment nagrania opublikowanego w sieci, na którym matka pokazuje zdjęcie dwóch młodych kobiet. W tle widać wielką hałdę gruzu, którą przeczesują ratownicy. Takich miejsc są setki. Pod gruzami wciąż mogą być żywi ludzie. Wczoraj ratownikom udało się wydobyć spod nich m.in. dwójkę dzieci. ONZ skierowało na miejsce 39 zespołów ratowniczych. Łącznie do Wenezueli przybyło z pomocą około 2000 ratowników z całego świata. Towarzyszy im ponad setka psów.
5: Psy ratownicze szkolone do wykrywania żywych ludzi na tego typu terenach to jest narzędzie niezastąpione.
4: Wyjaśnia strażak Przemysław Rębielak, który wielokrotnie brał udział w tego rodzaju akcjach.
27: Relacjonował Mateusz Chłystun. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Główny inspektorat sanitarny zdecydował o zamknięciu 3 kąpielisk na północy Polski. W województwie pomorskim czerwona flaga zakazująca wejścia do wody z powodu zakwitu sinic powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście i na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kam Drawa na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
6: A bo we Władysławowie...
1: Krzysiu, chciałem cię zapytać, czy z twojej strony namiotu też jest tak gorąco jak z mojej?
6: Tak.
1: A wystaw nogę?
6: Nie. Nie, siedzę sobie w cieniu, staram się przynajmniej. Znaczy generalnie jedną nogę mam poza cieniem. No i ten temperaturę czuć, proszę państwa. Spoglądam na mapę. Aktualnie najchłodniej w Zakopanem, 28,5 stopnia. No a tak to wszędzie powyżej 30 do nawet 36,8 w Słubicach. Zachód kraju, no tam to jest gorąco. No i dobrze, takie powinno być wakacje. Ważne, aby pamiętać o tym, aby... Słuchajcie, no tutaj doszło do tragedii.
1: Ojej, to jest...
6: Rozerwała się siatka, w środku były butelki szklane.
1: No to... Ale jedna przetrwała. Dwie przetrwały, to jest dobrze.
6: No, smutna sprawa. No jest. Tak to bywa, proszę państwa. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Solar Beach Bar. Teraz znajdujemy się tutaj i tutaj na was czekamy, bo o godzinie 16 punktualnie koncert, na który wszyscy czekają.
1: A wiesz, jak są wakacje, to czasami może się coś przesunąć, wiesz, a, jak
0: okay,
1: to jest.
0: Dobra. Czyli 16 to jest taka orientacyjna godzina, ale wy już możecie się tutaj pojawiać.
1: Spotkaliśmy przed wejściem, zanim jeszcze tutaj się dostaliśmy, taką Maję. Maja ma chyba około 12 lat, jest wielką fanką Blanki. Specjalnie przyszła, żeby właśnie wręczyć jej prezent. I w ogóle spotkanie z Blanką to jest dla niej największe marzenie. Także słuchajcie,
0: my lubimy spełniać marzenia naszych słuchaczy.
1: To coś tam udało się zrobić, ale właśnie to jest fantastyczne w wakacjach, prawda? Wyjeżdżasz gdzieś, jedziesz nad morze, nie? Coś sobie wymyślisz i nagle okazuje się, że przyjeżdża w Voxach FM i pstryk, proszę bardzo, spotkanie z Blanką jest jak najbardziej możliwe.
0: No,
1: także jeżeli Blanka nas słyszy, niech się przygotuje, czekają bardzo miłe spotkanie i jakieś wielkie, fajne, prezentowe pudło. Bo my tutaj jesteśmy i was zapraszamy oczywiście. Solar Beach Bar jest już chyba w pełnej gotowości, jeżeli chodzi o gości. Za chwilę się zorientujemy, czy już jest to gotowość stuprocentowa. No i po godzinie 16 ten koncert
0: zapowiadany, wyczekiwany.
1: Tak jest.
0: Bądźcie z nami.
1: Tak, Vox FM robi lato.

0: 24 minuty po godzinie 15 aktualnie na zegarach. Vox FM robi lato cały czas w tym pięknym nadmorskim miejscu.
1: Władysławowo, tutaj jesteśmy. Tutaj nas możecie znaleźć. Wszyscy już się schodzą. Nie byle gdzie, bo to Beach Bar Solar Beach Bar, gdzie za moment o godzinie 16 koncert Blanki.
0: Gdyby ktoś jednak zadał pytanie, a gdzie tak dokładniej? No to tak, Władysławowo, to jest północ Polski. Idziecie na plażę, kierujcie się na wejście numer 1.
1: Tak.
0: I tam prosto pójdziecie na plażę, ale w prawo, tak jak zerkniecie, to tuż przy tym drodze jest nasza strefa. Tam jest jeszcze, można wygrać nasze gadżety voxowe i tak dalej. Sobie oczywiście czas umilić i później przechodząc dosłownie kilkanaście metrów po prawej stronie zobaczycie już voxowe flagi, voxowe te pylony, bo nie wiem jaka jest fachowa nazwa.
1: Nie sposób to przeoczyć, myślę.
0: Balon też jest, nasze leżaki już w specjalnej strefie są, już pierwsi goście, którzy rozsiadają się, aby zająć jak najlepsze miejsce właśnie przed tym koncertem, który...
1: Ale ty się nie możesz doczekać,
0: no,
1: co?
0: No pewnie, że nie mogę doczekać. Pół Polski przejechaliśmy, żeby to zobaczyć. Po 16 tutaj Blanka będzie, a my oczywiście cały czas robimy lato. Podpisujemy się Vox FM.

0: Push the Button i Sugar Babes w Vox FM, a Vox FM oczywiście robi lato jak najbardziej. Za 26 minut godzina 16 będzie nasz specjalny program, cały czas jest nadawany z jednego z najgorętszych miejsc Polski i to nie tylko jeżeli chodzi o temperaturę powietrza, no tutaj no pewnie około 30 będzie.
1: No myślę, że a tu nawet jesteś, nieco więcej jestem spokojnie, wiesz, tutaj chodzę, badam teren, sprawdzam, szukam blanki, może już gdzieś zaraz się tutaj nam wszystkim pokażę i wszyscy razem będziemy mogli koncertować.
0: Tak jest, bo przecież po to się tutaj spotykamy. Już jest serwowana muza, już przychodzą goście, więc jeżeli tylko jesteście we Władysławowie i jeszcze chcecie się załapać dobre miejsce podczas koncertu Blanki,
1: to boksowe leżaczki są do dyspozycji, ja je tutaj widzę.
0: Solar Beach Bar, wejście numer 1 we Władysławowie, tutaj na was cały czas czekamy. No i po godzinie 16 gwiazda dzisiejsza, czyli Blanka, na scenie się pojawi.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
20: Carrefour w sumie najlepszy.
18: Reklama.

0: 12 minut pozostało do godziny 16. Vox FM melduje się już z bardzo głośnego miejsca.
1: Tutaj się dzieje.
0: Uwaga, uwaga, mamy tu specjalny suwaczek, dzięki któremu słyszymy, co się dzieje na scenie, jak DJ gra.
1: Niech żałują ci, których tutaj nie ma, naprawdę.
0: Tak jest, ale jest jeszcze szansa, żeby no wpaść tutaj.
1: Dołączyć do nas.
0: Solar Beach Bar, to jest wejście na plażę numer 1 we Wrocławowie. I mam informację z ostatniej chwili, sprawdzaliśmy prognozę pogody. Nie będzie padać! Yeah!

0: pozostało do godziny 16, przepraszam. 16. To coraz bliżej jest. Tu Vox FM, a Vox FM oczywiście robi lato.
1: Możemy zdradzić, że już za moment tutaj na scenie pojawi się Blanka. To jeszcze zdradzę dodatkowo, że ona już tutaj się pojawiła. Jest, krąży, za chwilę będzie można ją usłyszeć, zobaczyć. Niech żałuje ten, kogo tutaj nie ma.
2: Autopromocja. Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
20: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
20: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
20: No przecież.
12: No.
21: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.

0: piątek wojskowej ciężarówki na Warmii rannych zostało dwóch żołnierzy. Na Ukrainie rozbił się myśliwiec, to druga tego typu katastrofa w krótkim czasie. Uważajmy na to, jak dzieci spędzają wolny czas. Za chwilę wakacyjny apel do rodziców i opiekunów.
1: Godzina 16 już na radiowych zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Dwóch żołnierzy rannych w wypadku wojskowej ciężarówki na drodze między Jasionowem a Orzechowem w okolicach Dobrego Miasta na Warmii.
2: Pojazd, którym jechało dwóch żołnierzy, uderzył w przydrożne drzewo i przewrócił się na bok. Dwaj żołnierze zostali przetransportowani do szpitali.
0: Mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Dochodzenie w sprawie wypadku przejęła żandarmeria wojskowa, a droga w miejscu zdarzenia nadal jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez miejscowości Tuławki i Podleśna. Podczas domowej awantury zaatakował dwie osoby i uciekł do lasu. Wracamy do sprawy nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latka szukało kilkudziesięciu policjantów. Do akcji skierowano drony, psy tropiące i policyjny śmigłowiec. I to załoga maszyny wypatrzyła ukrywającego się w leśnym terenie mężczyznę. 20-latek został przewieziony do komisariatu.
3: Będą wykonywane teraz czynności z tym mężczyzną, natomiast stan osób poszkodowanych na czas teraźniejszy jest stabilny.
0: Powiedziała nam Iwona Szelichowicz z Małopolskiej Policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego 20-latek zaatakował. Będzie to wyjaśniane. Katastrofa myśliwca MiG-20 na Ukrainie. Samolot rozbił się w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego na Ukrainie w ciągu niecałych dwóch tygodni. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Wakacje to czas odpoczynku, ale także większego ryzyka. Specjaliści apelują do rodziców, by w najbliższych tygodniach interesowali się, jak ich dzieci spędzają wolny czas. Trzeba zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Nagłe zmiany w zachowaniu, nowe towarzystwo czy wycofanie z kontaktów z bliskimi mogą być takim sygnałem ostrzegawczym, mówi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
5: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna inaczej się trochę zachowywać, trochę się odsuwa, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się pochylić.
4: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
6: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas. Bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi.
4: Rozmowa o bezpieczeństwie, nowym towarzystwie i sposobie spędzania wolnego czasu może ograniczyć ryzyko sięgania po używki.
0: Specjaliści zwracają także uwagę, że coraz większym problemem staje się uzależnienie od urządzeń elektronicznych. Prawie 200 milionów Europejczyków doświadczy dziś temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. Według francuskiej agencji AFP temperatura przekraczająca 30 stopni może objąć ponad 400 milionów mieszkańców Europy. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych falą upałów będą Niemcy, gdzie ponad 82 miliony osób, czyli cała populacja, doświadczy temperatury powyżej 30 stopni. A my przygotujmy się na kolejne dwa dni. Jutro i w poniedziałek w Polsce ma nastąpić kulminacja upałów.
1: A propos upałów, to chyba w Polsce dzisiaj nie ma miejsca, gdzie nie jest ciepło, gdzie nie jest gorąco, gdzie tego słońca nie ma. Patrzę na słupki, na termometry. No, okolice 40 stopni to w tym momencie już taki standard. Pamiętajcie, żeby się odpowiednio nawadniać. Ze słońcem i z tą duchotą nie ma żartów. Najchłodniej według map meteorologicznych to okolice Ustki, tam zaledwie 28 stopni. Ale pamiętajcie, że wy ten fakt możecie zweryfikować, czy tak faktycznie jest, czy może nie do końca.
7: Na całe szczęście. Okej, jesteśmy w Polsce, cała Polska, cały świat nas słyszy, Władysławowo, zróbcie hałas! Szanowni Państwo, to są fani Blanki, którzy specjalnie przyszli na jej koncert, dlatego, żeby przywitać lato 2026. Koncert rozpoczyna się już za kilkanaście minut, kto jeszcze do nas nie dotarł, zapraszamy serdecznie Solar Beach Bar Władysławowo, tuż przy wejściu numer 1 na plażę. Do zobaczenia, jeszcze jeden hałas, 3, 2,

0: 8 minut po godzinie 16, aktualnie jest na zegarach Vox FM, cały czas słuchacie, a Vox FM robi lato, jakby nie było. Zapowiadaliśmy cały dzień to wydarzenie, czekaliśmy na ciebie. Jak my się cieszymy, że jesteś, Blanka jest z nami.
1: Let's go, jestem!
0: Nie za gorąco?
1: Jest strasznie gorąco, strasznie, ale chyba o to chodzi w lecie.
0: Zdecydowanie tak. A jaki ty masz w ogóle model spędzenia, wolny czas, znasz coś takiego?
1: Coraz mniej znam, takie stwierdzenie.
0: Okej, ale jak się trafia, to co lubisz robić? Jak wypoczywać? Gdzie idziesz na wakacje?
1: Szczerze, różnie, ale kocham spędzać wolny czas z moją rodziną,
2: wow!
1: Bo jest go bardzo mało.
2: Ale nie... polskie morze lubisz?
1: Lubię polskie morze, oczywiście, że tak. Oczywiście, że kocham Ustkę, kocham Międzyzdroje, Władysławowo dzisiaj.
3: Tak, jest.
1: Więc oczywiście, że tak, jest to zawsze takie wspomnienie dzieciństwa, więc zdecydowanie.
2: A jak sobie radzisz z upałami? Masz jakieś wskazówki, złote rady?
1: Słuchajcie, mamy taki mały wiatraczek elektryczny.
2: I to pomaga?
1: Trochę tak. Dzisiaj jak się malowałam, musiałam go używać, bo nie chciał mi się trzymać podkład na twarzy, bo jest tak gorąco. Więc generalnie to robimy wszystko, co się da. Elektrolity przede wszystkim. Dużo elektrolitów.
2: Czyli nawodnienie.
3: Nawodnienie.
0: Bardzo ważna sprawa. Właśnie a propos wody. Byłaś, dotykałaś już Bałtyku?
1: Jak?
0: Bałtyku dotykałaś naszego do morza, czy weszłaś? Takie pytanie.
1: No w tym roku jeszcze nie.
2: No wszystko przed tobą.
1: Jeszcze nie. Pytali mi się dzisiaj, czy dzisiaj idziemy nad morze. Ja mówiłam, kiedy? Zaraz jedziemy dalej.
0: To tutaj pójdziesz w lewo, wyjdziesz w prawo i już jest morze. To jest
1: chociaż
0: bardzo
1: dotknę. Chociaż dotknę.
0: Chociaż dotknę. Słuchaj,
2: Blanka,
0: woda jest okej.
2: Bo jest taka sprawa. Tam, ja wiem, że pogoda jest gorąco, ale tam ludzie pytają, czy ty ich jeszcze bardziej dzisiaj rozgrzejesz. Do czerwoności.
1: Wow, aż się trochę boję, ale mam nadzieję, że tak.
0: Nie zatrzymujemy, nie przeszkadzamy. Dzięki, Blanka, udanego koncertu tobie życzymy.
1: Dzięki, kochani. Słuchajcie, Niewinna na Radio Vox FM.
0: Tak jest, słuchajcie. To był specjalny program Vox FM prosto z Władysławowa. Serdecznie dziękujemy za cały spędzony dzień. Jeżeli mielibyście ochotę jeszcze do nas dołączyć, śmiało.
2: To śmiało, zapraszamy.
0: A na dziś powiemy już do usłyszenia. Michał Trawka.
2: Krzysiek Skrzypkowski.
0: Trzymajcie się, bo cześć.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
0: Reklama.

0: Dobre! Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Gorąco.

0: dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Reklama.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Wcale się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z oczem góry.
4: Avatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
1: Reklama.

0: RTV EURO AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygra-

0: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: Dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM
0: robi lato.
1: Vox FM robi lato.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

teraz, już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: Yes.

0: Wow dla Was DJ Harris.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.